Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na rok.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Mamy piątek, 26 dzień czerwca, jest szósta, czas na pierwsze dziś informacje.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Wrocław przygotowuje się na wielkie uderzenie ciepła. W weekend termometry w stolicy Dolnego Śląska mogą pokazać nawet 40 stopni. Martyna Czerwińska sprawdziła, co szykuje miasto, aby ułatwić mieszkańcom przetrwanie tego trudnego weekendu.
3: Przede wszystkim na ulicy wyjadą tylko klimatyzowane autobusy i tramwaje. Miasto uruchamia też dodatkowe kurtyny wodne i w 14 lokalizacjach dystrybutory z bezpłatną kranówką dla ludzi i zwierząt. Miasto chce też zadbać o starszych i mniej poradnych mieszkańców. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej będą odwiedzać swoich podopiecznych w domach i sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są zacienione.
1: Jest też apel, aby wszyscy, którym doskwiera duchota w domu, szukali ochłody w galeriach handlowych. W weekend wypada niedziela handlowa, więc warto skorzystać z takiej opcji ochłodzenia się.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy Wrocław w sprawie unieważnionej przez wojewodę uchwały dotyczącej całorocznego zakazu fajerwerków. Wcześniej wojewoda uznała, że taki zakaz jest niezgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i do tej opinii przychylił się sąd. 22 stycznia tego roku, przypomnijmy, wrocławscy radni przyjęli uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta, tak w przestrzeni publicznej, jak i na posesjach prywatnych. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wówczas podkreślał, że zakaz używania fajerwerków to, i tu cytat, konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie. Przeciwko wprowadzeniu zakazu głosowali radni PiS, którzy wskazywali, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego urzędnikom wrocławskiego magistratu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Fontanna multimedialna w ubiegłą sobotę uległa poważnej awarii. W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalację. Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów, do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne, a pokazy dzienne i wieczorne będą odbywać się w ograniczonym zakresie. Część mechanizmów może być wyłączona. Ze względu na to, że fontanna multimedialna i jej mechanizmy to ogromne i jednocześnie złożone rozwiązanie technologiczne, dostawa i wymiana uszkodzonych części systemu zajmie kilka tygodni. Przy tej okazji konieczne jest przypomnienie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do Nieckiej Fontanny. Zakaz wynika wprost ze względów bezpieczeństwa. W gorące dni świetną formą ochłody podczas wizyty w kompleksie Hali Stulecia jest mała fontanna posadzkowa, która znajduje się między Wrocławskim Centrum Kongresowym a fontanną multimedialną.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Na Dolnym Śląsku rok szkolny kończy około 50 tysięcy uczniów. Wielu z nich ma już zaplanowany wakacyjny wypoczynek. Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty, zapowiadała w czwartek na antenie Radia Gra kontrolę zorganizowanych wyjazdów w naszym regionie.
4: Mamy około 1500 już zgłoszonych różnych form wypoczynku, od obozów harcerskich, różnych innych organizacji, ale także półkolonii, kolonii i wszelkich innych wypoczynków. Za granicę pojedzie na zorganizowany wypoczynek około 164 grupy. Niezwykle ważnym elementem jest dla nas także wypoczynek dzieci z środowisk z trudniejszą sytuacją życiową. Prawie 900 młodych ludzi z Dolnego Śląska pojedzie nad morze w tym czasie odpoczywać.
1: Kurator przypomina też o rozważnym wybieraniu wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Wszystkie takie kolonie można sprawdzić w specjalnej bazie.
4: Dla Państwa rodziców, którzy zapisujecie dzieci bądź zapisaliście na wypoczynek letni, przypominam, że tylko grupy zorganizowane, zgłoszone do kuratorium, zgłoszone w bazie ogólnopolskiej wypoczynek, na platformie wypoczynek, są odpowiedzialne, odpowiednio przygotowane do tego, żeby taki wypoczynek prowadzić. Wszelkie inne organizacje nieprzygotowane, niezgłoszone, nie mają prawa takiego wypoczynku organizować. I tutaj też proszę o informację, jeżeli takie sytuacje się dzieją. Kuratorium będzie pełniło cały czas przez okres wakacji dyżury. Przewidujemy kontrole planowe wszelkich form wypoczynku na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie grupy będą także kontrolowane w innych województwach poprzez współdziałanie z innymi kuratorami.
1: Mówiła dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. W czwartek gościliśmy z mikrofonem Radia Gra w nowo otwartej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej. To miejsce ma dbać o cały proces leczenia, od diagnostyki prenatalnej przez opiekę kardiologiczną, aż po najbardziej skomplikowane operacje. Jak mówi dr Paweł Cześniewicz, kierownik kliniki, takiego ośrodka na mapie Wrocławia brakowało.
5: Nowa klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej jest bardzo nam potrzebna. To, że znajdujemy się w końcu w ośrodku, który dysponuje ogromnymi możliwościami, bo to są możliwości dotyczące zarówno leczenia pacjentów z wrodzonymi wadami serca, jest bardzo ważne. Dodatkowo mamy możliwość leczenia pacjentów w sposób nowoczesny. Mówimy o pacjentach z wadami serca, czyli leczenia przezskórnego. Mamy możliwość leczenia też zaburzeń rytmu serca, badań elektrofizjologicznych czy ablacji. Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy, z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi. Także to jest właściwe miejsce dla takiej kliniki.
1: Klinika to kolejny krok w tworzeniu całego zintegrowanego centrum pediatrycznego w USK.
5: Czekamy na to z niecierpliwością, czekamy na to, aż nasi koledzy z innych klinik, z lokalizacji przy Chałubińskiego też będą przeniesieni do tych nowoczesnych budynków, gdzie będziemy mieli bezpośredni kontakt i możliwość wspólnego zajmowania się naszymi pacjentami najmłodszymi.
1: Dzięki współpracy wielu specjalistów w jednym miejscu możliwe jest szybsze i skuteczniejsze leczenie.
5: Kardiologia dziecięca to jest złożona dziedzina. Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również innymi problemami, czy wadami innych narządów, czy wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, wymagają dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem i tam szukania pomocy, tylko to powinno wydarzyć się i być zorganizowane tak, żeby to odbywało się natychmiast bez konieczności przemieszczania się. Jest to ważne dla nas, dla lekarzy, żeby te konsultacje i opieka była sprawna, ale także dla rodziców naszych pacjentów, którzy obecnie we Wrocławiu takiego ośrodka tak naprawdę nie mają.
1: To był, przypomnę, dr Paweł Cześniewicz, kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Ponad 20 tysięcy zachorowań na raka gruczołu krokowego rocznie i około 5 tysięcy zgonów przez zbyt późne rozpoznanie choroby. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przypominali w czwartek o regularnych badaniach profilaktycznych. To potrzebne, bo jak mówi profesor Tomasz Szydełko, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Urologii, mężczyźni nadal badają się zbyt rzadko.
6: Nie wiemy tak do końca, dlaczego tak jest. Kobiety nie mają z tym żadnego problemu, chodzą systematycznie, przynajmniej wiele z nich do ginekologa. Natomiast mężczyźni mają jakieś dziwnego rodzaju opory. I inna sprawa, że my chcemy, żeby mężczyźni zgłaszali się do nas, czyli do urologów, nie wtedy, kiedy mają objawy wskazujące na jakąś ciężką chorobę, tylko wtedy, kiedy im nic nie dolega. No a nikt jakoś nie ma ciekawości, żeby pójść do lekarza wtedy, kiedy czuje się zupełnie zdrowo, więc być może tutaj ten problem można by też tak ująć.
1: Dlatego lekarze przypominają, że profilaktyka to wyraz dojrzałości, a nie słabości i mówią, jak często się badać.
6: My zalecamy badania okresowe raz do roku, od mniej więcej od 50 roku życia, chyba że w rodzinie w bliskiej linii pokrewieństwa, to znaczy ojciec, syn, brat, wystąpiły już przypadki raka gruczołu krokowego. Wtedy prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę znacznie rośnie i zalecamy takie badania kontrolne 10 lat wcześniej, czyli mniej więcej od 40 roku życia.
7: Czy te badania są bolesne?
6: Nie, to nie są bolesne badania. Standardem jest oznaczenie stężenia antygenu sterczowego, czyli PSA w surowicy krwi, no i badanie per rectum. Jeżeli pobranie krwi jest bolesne, no to w tym kontekście może trochę tak, ale to są badania, które naprawdę powinniśmy zrobić raz do roku.
1: Usłyszała Paulina Schneider, a Uniwersyteckie Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonuje ponad 1000 biopsji prostaty rocznie. Blisko 70 milionów złotych trafi na rozwój usług społecznych na Dolnym Śląsku. Pomoc obejmie ponad 3 tysiące mieszkańców regionu. Największa część dofinansowania, prawie 53 miliony złotych, zostanie przeznaczona na tworzenie i rozwój centrów usług społecznych w 11 dolnośląskich gminach. Nowoczesne centra będą integrować usługi społeczne, zdrowotne i opiekuńcze, z których skorzysta ponad 2,5 tysiąca osób. Dodatkowo ponad 18 milionów złotych dofinansowania otrzymają 4 projekty skierowane do osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych utratą mieszkania. Z pomocy skorzysta ponad 300 osób, głównie z Wrocławia i Wałbrzycha. Dofinansowanie trafi do gmin z różnych części regionu, m.in. Kobierzyc, Czernicy, Brzegu Dolnego, Oławy, Kowar, Świerzawy, Świdnicy, Bogatyni, Kątów Wrocławskich czy Strzelina. Realizacja projektów ma zwiększyć dostępność usług społecznych i ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego w naszym regionie. I to były najważniejsze tematy w czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
7: Od samego rana ostrzegamy od razu o gorączkach w całym Wrocławiu. Na razie o poranku 21-22 stopnie. Bardzo szybko będzie się to zmieniać, bo jeszcze przed południem temperatura może osiągnąć 30 stopni Celsjusza. Po południu będzie jeszcze cieplej, do 32-33 stopni, nawet pod koniec dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Piątek, piąteczek. Mówimy wam bardzo gorąco już o poranku. Dzień dobry.
7: Choć jeszcze się rozkręca nam ta pogoda.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, jeszcze jest przyjemnie. Ludzie, wychodźcie na dwór, bo jeszcze można jakoś temu sprostać.
7: Tak przez godzinkę. Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski. Gramy.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka w radiu gra. Ta zawsze stawia na nogi, a do tego jak dorzucimy jeszcze porcję życzeń dla jubilatów albo senizantów, no to proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Paweł i Jan, albo Jan i Paweł.
1: A także Dawid i Andrzej.
0: Albo Andrzej i Dawid.
1: Albo Andrzej i
0: Dawid. Może być, różne konfiguracje.
1: No i co ciekawe, mamy dzisiaj bardzo dobre święto, nietypowe. Akurat na te upały, Światowy Dzień Chłodnictwa.
0: I może to dlatego jeszcze nie jest aż tak gorąco na zewnątrz. Nie uruchamiajcie wszyscy swoich aparatów chłodniczych, bo może być, jak to się blackout nazywa i prąd tam się po prostu skończy, nie?
1: A może wlecą jakieś specjalne promki akurat z tej okazji?
0: Może, to wie.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2.

0: A, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana na 95,1 FM. Budzimy się, moi drodzy, budzimy się jak ten niedźwiadek, który obudził się ze snu zimowego.
1: Tak,
0: no i nagle sobie uświadamia,
1: co to jest lato? Jaka gorąca ta wiosna w tym roku. A tu rzeczywiście niedźwiadek zaskoczony, bo te wysokie rekordowe temperatury na termometrach spodziewane przez synoptyków już w ten weekend. I co robić? Pytają nas niektórzy. Jak się chłodzić? Jakich płynów używać? No tutaj ile głów, tyle opinii, można powiedzieć, prawda?
0: Ja każdy będzie radził co innego. Zwykłą wodę, ale można też korzystać z mgiełek różnych do twarzy.
1: Tak, tak, tak.
0: A można po prostu tak jak zwierzęta schować się w cieniu.
1: Jak zwierzęta,
0: pod
1: właśnie.
0: Pod jakimś kamieniem, drzewkiem.
1: Aha. I przyglądać się ludziom stojącym z aparatami, telefonami, kręcącymi filmy. Zwierzęta w naszym wrocławskim zoo naprawdę dają dobry przykład.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shakira i Daj Daj na antenie Radia Gra tak od samego rana.
1: Dam dam kolejną piosenkę, bo Cleo będzie tu jeszcze przed nami. Do siódmej Łowcy Gwiazd się pojawią, a jeśli o gwiazdy chodzi, to po siódmej do nich też spojrzymy i będzie horoskop. Bądźcie blisko radia.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Od samego rana ostrzegamy od razu o gorączkach w całym Wrocławiu. Na razie o poranku 21-22 stopnie. Bardzo szybko będzie się to zmieniać, bo jeszcze przed południem temperatura może osiągnąć 30 stopni Celsjusza. Po południu będzie jeszcze cieplej, do 32-33 stopni, nawet pod koniec dnia.
11: To jest Gra FM.

0: Gorące granie od samego rana w Radiu Gra, ale gorąco nie będzie dzisiaj tylko w pogodzie, również w innym miejscu. Podejrzewamy, że ta temperatura sięgnie zenitu.
1: Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o emocje żużlowe, bo oto dziś, drodzy państwo, panie i panowie, Betard Sparta Wrocław podejmuje ekipę z Grudziądza, GKM przyjeżdża do nas i ta potyczka rozpocznie się późno wieczorem. I dobrze, że o 20:15, bo pozostaje liczyć na to, że jednak troszeczkę słupki rtęci chociaż pójdą w dół.
0: No właśnie, troszkę się ochłodzi w pogodzie, ale będzie znowu gorąco od emocji. Od 20:15 Stadion Olimpijski. Warto się pojawić.
1: Trzymamy kciuki za naszych.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, bardzo blisko kolejnych informacji u nas w raporcie.
1: A także kolejnych informacji pogodowych, ale o tym już dzisiaj sporo mówiliśmy, że pewnie będzie po prostu ciepło.
0: Kawusie polecamy, a ja wczoraj to nawet taki ice coffee spróbowałem, żona zrobiła.
1: I co, smakowało?
0: No, wszystko dobre, co zimne, że tak powiem.
1: I słodkie najlepiej jeszcze.
2: No. Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
2: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
3: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Po reklamie. Mamy piątek, 26 dzień czerwca w kalendarzu i 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
6: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Na początek raportu o poranku przypomnienie o rozpoczynającym się już od jutra remoncie torowiska tramwajowego na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Prace obejmą kompleksową przebudowę torów na odcinku od Placu Powstańców Wielkopolskich do stacji paliw oraz modernizację sieci trakcyjnej od wiaduktu kolejowego przez mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. Remont podzielono na etapy, w pierwszym z nich od 27 czerwca do 16 lipca. Ruch samochodowy na Trzebnickiej będzie odbywał się jednym pasem, a skrzyżowania Kleczkowska-Trzebnicka i Trzebnicka-Zakładowa pozostaną przejezdne we wszystkich relacjach. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Kraszewskiego. Możliwy będzie tylko skręt w prawo w kierunku centrum. Wyznaczone zostanie przejście dla pieszych przez plac budowy. Zmiany obejmą również komunikację tramwajową. Linię 1 i 7 pojadą objazdem przez plac Staszica, Rejmonta, most Osobowicki-Bałtycką do Żmigrodzkiej. Linia 8 skierowana zostanie przez mosty warszawskie Kromera, Toruńską i Kwidzyńską na Kowale. Całość prac potrwa około 12 tygodni, a koszt inwestycji wyniesie blisko 12 milionów złotych.
7: Radio Gra poleca.
6: Akrobaci unoszący się nad publicznością, teatr uliczny, nowy cyrk i całodniowy program rodzinnych atrakcji w niedzielę w ramach obchodów Święta Wrocławia przestrzeń przed Centrum Kultury Agora zamieni się w otwartą scenę. W programie nie tylko spektakle, ale również warsztaty.
8: Nasi mali uczestnicy wcielą się w tak naprawdę rzemieślników teatralnych i będą mieli okazję stworzyć swoje lalki, które tak naprawdę będą tworzyć na różnych stanowiskach. Każde ze stanowisk będzie odpowiedzialne trochę za inny element lalki i na koniec warsztatów będziemy tworzyć taką mini paradę z tych lalek, które właśnie stworzą uczestnicy podczas warsztatów.
6: Zapraszała Karolina Wojciechowska z Centrum Kultury Agora. Ale polecamy także w najbliższy weekend wrocławianom otwarcie wakacji na Dolnym Śląsku. Jeśli byłoby Wam po drodze wybrać się do Kłodzka, to wielkie otwarcie sezonu wakacyjnego już jutro. I na to otwarcie zaprasza m.in. Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
9: Będziecie Państwo mogli się przekonać o potencjale turystycznym Dolnego Śląska. Potencjale, który jest ogromny. Oczywiście jest to już, można powiedzieć, dla nas szczyt sezonu, więc tych ponad 30 wystawców to jest taka próbka możliwości regionu. Ja jestem świeżo po konferencji Głównego Urzędu Statystycznego, z której dowiedzieliśmy się, jasno to wynika, że Dolny Śląsk jest, w zależności jak na to patrzeć, czwartą siłą turystyczną naszego kraju.
6: Jutrzejsza impreza w Kłodzku rozpocznie się o godzinie 11.30. Wstęp jest bezpłatny.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: 9173 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych na rękę. Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w maju. To statystyczna średnia, którą wyliczył GUS.
10: O 5,8% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w skali roku. Oczywiście niemal 9200 zł brutto to kwota mocno zawyżona przez najlepiej zarabiających. Nadal mamy ochłodzenie na rynku pracy. W porównaniu na przykład z odczytami z zeszłego roku tempo podwyżek spadło. Dla tempa podwyżek istotna jest płaca minimalna, a nic nie wskazuje na to, by w tym roku miała mocno pójść w górę.
6: Tyle od Igora Skrzypka. W Radiu Gra FM czas na raport sportowy o poranku. Krzysztof Kurowski opuszcza piłkarski Śląsk Wrocław. 19-letni obrońca nie przedłużył wygasającej umowy z klubem i zdecydował się na transfer do holenderskiego Twente. Kurowski jest wychowankiem Śląska Wrocław. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2023 roku 12 sierpnia, dokładnie w meczu ze Stalą Mielec. W barwach wrocławskiego zespołu rozegrał łącznie 31 spotkań, zdobył 2 gole i zanotował 3 asysty. W zakończonym sezonie lewy obrońca był ważnym ogniwem drużyny, szczególnie w rundzie wiosennej, kiedy regularnie występował w podstawowym składzie. Jego postawa przyczyniła się do awansu Śląska do PKO BP Ekstraklasy. Rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu trwały od początku roku, jednak Kurowski zdecydował się na kontynuowanie kariery w Holandii. W nowym sezonie, jak wspominaliśmy na początku, będzie reprezentował barwy Twente Enschede. Piątek kolejnym upalnym dniem we Wrocławiu. Przypomnijmy, wciąż obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o upałach drugiego stopnia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia we Wrocławiu wyniesie do 33 stopni Celsjusza, natomiast w nocy nie spadnie poniżej 16 kreski. Ciśnienie wciąż w miarę stabilne, niewiele powyżej normy. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1018 hektopaskali.
4: Dzień dobry, po siódmej, witamy po raz kolejny. My gramy dla was dalej i oczywiście cieszymy się, że wstajecie razem z nami. Oliwia Ciszewska.
11: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. Gramy, a już za chwilę u nas jak zwykle o tej porze horoskop.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka w ostatnim dniu roku szkolnego. Mamy nadzieję, że dziś gwiazdy będą sprzyjać i spowodują, że na wszystkich świadectwach pojawi się to magiczne hasło: otrzymał, otrzymała promocję do następnej klasy.
1: Myślałam, że to o czerwonym pasku będziesz mówił.
0: No to już inna sprawa.
1: No, ważne, żeby było zadowolenie z siebie. No a w gwiazdach co się takiego ciekawego dzieje? Piątkowy horoskop ma to do siebie, że nawet gwiazdy sugerują nam takie drobne oderwanie od codzienności. Dzisiaj na przykład wyczuwam energię zbiorowego zapomnienia.
0: O.
1: Ale takiego, wiesz, przyjemnego zapomnienia. To nie będzie takie nieprzyjemne. Jednak zanim to się stanie, to taka zodiakalna waga powinna dać z siebie coś więcej. A kosmos wszystko zwróci z nawiązką. Jeszcze co ciekawe, o, ciekawa wróżba dla Skorpiona. Ten kuszony energią z gwiazd pójdzie dzisiaj na całość. Albo bardzo będzie tego chciał. To zależy tylko od Skorpiona.

0: rano i dobrze, tak, budzimy się razem z wami w ten piątek, piąteczek. Ma mundial, cały czas trwa i duże emocje na boiskach. Amerykanie, czyli to co by nie mówić, jednak gospodarze, przegrali z Turcją 2-3, choć i tak nadal zajmują pierwsze miejsce w grupie, a Turcja i tak nadal, tu się nic nie zmienia, chociaż protestowali, to nadal odpadają z turnieju.
1: No ale to nic, gorąco nie tylko jest na boiskach. Amerykańscy restauratorzy żalą się na Europejczyków, że ci nie zostawiają napiwków w knajpach.
0: Oj, patrzcie. No. Może po prostu obsługa w ich opinii nie zasługuje na napiwki, albo nie wiem, jedzenie nie jest wystarczająco smaczne.
1: A może Amerykanie Włochom pizzę podają z ketchupem?
0: A do tego przełamują makaron do spaghetti przed ugotowaniem. No sorry, ale za taki kulinarny policzek napiwków nie będzie.
2: Raz, dwa, trzy! Maj!

0: rano i dobrze wstajemy, budzimy się, no chyba, że ktoś jeszcze nie poszedł spać, bo dzisiaj cały Wrocław stoi w kolejkach do dziwidła, naszego pięknego dziwidła, które to oto zakwitło akurat tak na dni Wrocławia. Myślę, że to nie jest przypadek. Z tego, co patrzyłam na live'ie, no to kolejki naprawdę przez cały wieczór, całą noc i cały poranek teraz ciągle stoją i stoją, no i wąchają tę wspaniałą roślinkę.
1: A później relacjonują w internetach i piszą różne ciekawe rzeczy. I my też się tym komentarzom przeglądamy.
0: Między innymi pani Anna napisała, że była z całą rodzinką, a smrodek był wspaniały, taki śmietnikowy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, to już za nami w Radiu Gra.
1: A do godziny 8 pojawi się jeszcze Sylwia Grzeszczak i będziemy sobie ochać i achać razem z nią.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Po reklamie.
15: Piątek kolejnym upalnym dniem we Wrocławiu. Przypomnijmy, wciąż obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o upałach drugiego stopnia. Temperatura maksymalna w ciągu dnia we Wrocławiu wyniesie do 33 stopni Celsjusza, natomiast w nocy nie spadnie poniżej 16 kreski. Ciśnienie wciąż w miarę stabilne, niewiele powyżej normy. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje 1018 hektopaskali.
16: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów też pogodowych na ten upalny piątek. A my teraz zaprosimy bardzo serdecznie wszystkich na wielkie wrocławskie śniadanie na Bastionie Sakwowym, bo to planowane jest już na jutro, na sobotę. Na uczestników przygotowano 1700 porcji degustacyjnych przygotowanych przez 6 wrocławskich restauracji, także regionalnych producentów. Będzie muzyka na żywo i podobno wyjątkowa atmosfera wspólnego śniadania pod gołym niebem.
1: No tak, tak, tylko okazuje się, że te 1700 porcji, które zostało obiecanych, zostały już rozdane. Wszyscy się zarejestrowali, zapisali na to śniadanie, no i niestety prawdopodobnie okaże się, że może dla kogoś zabraknąć.
0: Albo to może warto kultywować tak zwany zero waste tutaj. Może jednak nie wszystkie porcje zostaną zjedzone, skonsumowane, szamanem, mówiąc po prostu. Wtedy będzie można się załapać na jakąś małą kanapeczkę, jeszcze tutaj coś. Wszystkim w każdym razie życzymy smacznego śniadania. Nie tylko tego jutrzejszego.

0: dobry poranek. W jak najlepszym rytmie Radia Gra. Zbliżamy się już do godziny 8. Kolejne wiadomości, kolejna prognoza pogody przed nami. No i oczywiście jeszcze więcej uśmiechu, no bo w końcu jest piątek.
1: Warto się uśmiechać, zwłaszcza, że jeszcze nie mamy najgorętszego momentu w ciągu dnia. Będzie jeszcze cieplej. A więcej szczegółów na ten temat w prognozie pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Go for

0: kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Po reklamie.
1: Mamy piątek w kalendarzu, 26 dzień czerwca. Jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejne informacje.
2: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport o poranku. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy Wrocław w sprawie unieważnionej przez wojewodę dolnośląską uchwały dotyczącej całorocznego zakazu fajerwerków. Wcześniej wojewoda uznała, że taki zakaz jest niezgodny z obowiązującymi w kraju przepisami i do tej opinii przychylił się sąd. 22 stycznia tego roku, przypomnijmy, Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie miasta, tak w przestrzeni publicznej, jak i na posesjach prywatnych. Prezydent Wrocławia podkreślał wówczas, że zakaz używania fajerwerków to konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie. A od wyroku w USA urzędnikom wrocławskiego magistratu obecnie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: We wrocławskim ogrodzie botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Miłośnicy przyrody z całego kraju od tygodnia śledzą ten proces z zapartym tchem. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
4: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
2: Czują to już ci, którzy odwiedzają ogród, a zwłaszcza wczoraj odwiedzających było całe mnóstwo. Tworzyły się kolejki, dlatego ogród botaniczny był otwarty do późnych godzin nocnych, aż do ostatniego klienta. Dziś może być podobnie, dlatego kasę ogrodu otwarto już o godzinie 5 rano. Tymczasem dziś ruszy parkiet taneczny w centrum Wrocławia. Wszystko odbywać się będzie na skwerze. Że wrocławianek, to tam mieszkańcy i turyści będą mogli oglądać pokazy taneczne i nie tylko. Wszystko w ramach Święta Wrocławia.
5: Z parkietu, ponad 100-metrowego parkietu na skwerze wrocławianek między 26, 27 a 28 czerwca skorzystać może każdy. Można oglądać pokazy tańca w różnych stylach. Można brać udział w lekcjach otwartych właśnie tych różnych styli, jak hip-hop, jak breakdance, jak walking, jak jedynio kujaw jak z oberkiem, jak k-popowy taniec, naprawdę latino solo, swing, lindy hop, naprawdę wiele tańców. Każdy może wziąć udział, niezależnie od wieku, niezależnie od umiejętności tanecznych. To mogą być naprawdę pierwsze kroki. To są darmowe wydarzenia.
2: Zapraszał Marek Gluziński, kurator Polskiej Platformy Tańca Wrocław 2026, a wszystko, przypomnijmy, przez 3 najbliższe dni odbywać się będzie między 16 a 22.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Stan poszkodowanych po wczorajszym ataku 19-letniego nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ranni to dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Napastnik został zatrzymany.
6: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
7: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
6: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski.
2: Tyle, Anna Kropaczek. O poranku w Radiu Gra, czas na kolejny raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Turcja zakończyła udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, wygrywając w ostatnich minutach z USA 3-2. Stany Zjednoczone miały zapewniony już awans do 1/16 finału, gdzie zmierzą się z Bośnią. W grupie D awans wywalczyła także Australia. Po bezbramkowym remisie z Paragwajem drużyna z Ameryki Południowej musi poczekać na rozstrzygnięcia w innych grupach, by poznać swoją dalszą sytuację. W grupie F blisko awansu z trzeciego miejsca jest Szwecja, która zremisowała z Japonią 1-1. Japończycy zajęli drugie miejsce i w kolejnej rundzie zagrają z Brazylią. Grupę wygrała Holandia po zwycięstwie 3-1 nad Tunezją. W 1/16 finału Holendrzy zmierzą się z Marokiem. Niespodzianką zakończył się mecz Niemiec z Ekwadorem. 1-2 Ekwador zachował więc szansę na dalszą grę, ale musi poczekać na wyniki innych spotkań. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Curaçao 2-0 i awansowało z drugiego miejsca w grupie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie w normie, a Wrocław z kolejnym upalnym dniem do 32 stopni Celsjusza mają dziś pokazać termometry. Wiatr powiewa z zachodu z prędkością do 10 km na godzinę z uwagi na obciążenie gorącem. Biometr zdecydowanie niekorzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Muszę wam powiedzieć, że Oliwia ma dzisiaj specjalny piątkowy makijaż, taki sobie wykonała nawet od samego rana.
8: To po prostu są zaróżowane policzki od tego, że jest mi ciepło, Olo.
1: A, tak, przepraszam, tak. Podkręcę może klimatyzację. Piotr Olszowski
8: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Samego rana. Moi drodzy, przelatujemy sobie teraz do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam pierwszy raz w historii brytyjski dwór ujawnił wysokość podatków, jakie uiścił sam monarcha.
1: I
0: oczywiście jest tutaj sporo kasy.
1: Naprawdę?
0: No tak, tak. Karol III zapłacił 13 milionów funtów, a jego syn, książę William, zapłacił w ostatnim roku no prawie 8 milionów funtów. A tak w sumie jeszcze podliczyli, że od objęcia tytułu księcia Walii przekroczył 20 milionów funtów podatków.
1: Zastanawiam się, jak mógłbym z nimi zagadać, żeby zechcieli przekazywać mi swój 1%, ale może spróbuję kiedy indziej. Z drugiej strony to też historia z tego samego podwórka, bo trwa ciągle renowacja pałacu Buckingham, ale po zakończeniu remontu, uwaga, Karol III wcale nie zamierza na stałe mieszkać w pałacu. Oficjalnie tłumaczy się to tak, że cel dworu to szersze udostępnienie pałacu zwiedzającym.
0: Jasne, jasne. Czyli jednak coś się musiało nie udać w trakcie remontu i nie chce się do tego przyznać.

0: wieczorem gramy o poranku w Radiu Gra, w piątek, w piąteczek. I takie breaking news, czerwone paski od razu dla tych, którzy interesują się ogromnymi pieniędzmi. Elon Musk nie jest już bilionerem.
1: O nie, niestety. Jak to się stało?
0: Przestał nim być we wtorek, gdy jego majątek wyceniono na 957 miliardów dolarów.
1: O matko, dramat, dramat.
0: Ale spokojnie, bilionerem był tylko przez 2 tygodnie. Zresztą jako pierwszy człowiek w historii. Słowem, nikt przed nim nie miał takiej ilości pieniędzy tylko dla siebie.
1: A przynajmniej oficjalnie.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
17: Dostaniesz coś za świadectwo?
18: No raczej, rabat od Media Expert.
17: Wow, też chcę!
18: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
17: Mega!
19: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i...

0: Rzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra FM.

0: dobre granie od samego rana na 95 i 1 FM. W całym Wrocławiu dzisiaj mówi się sporo na temat tego, jak nasza fontanna multimedialna powraca do pełnego życia, ponieważ niestety po ostatnich burzach, w ostatni weekend coś się tam zadziało. Piorun trafił w samą fontannę, no i niestety nie jest ona do końca jeszcze sprawna.
1: Nie jest, ale ciekawe są też te historie, które działy się gdzieś w internetach, bo niektóre tak zwane clickbaity mówiły, że uszkodzona fontanna i wtedy od razu ludzie w komentarzach piszą, gdzie byli rodzice i że powinno być większe kary za to. No ale to piorun właśnie tym razem uderzył w dyszę głównego gejzera wodnego fontanny. Brzmi to bardzo poważnie. Rzecz wydarzyła się 20 czerwca. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, co najważniejsze.
0: No właśnie. Po awarii niestety odwołane zostały niektóre pokazy specjalne. Z kolei te pokazy wieczorne, dzienne odbywają się, ale w ograniczonym zakresie. No cóż, musimy poczekać.
1: Musimy. A może jednak warto spróbować uruchomić. Po prostu woda będzie gazowana i trochę cieplejsza niż zwykle.
0: To tak chyba nie działa.
2: Radio Gra. Hity.

0: Molly Talk w Radiu Gra. Dawno tego numeru nie było.
1: Oj,
0: za chwilę gramy dalej.
1: A dawno też nie było zespołu wideo na naszej antenie. Środa, czwartek. Będziemy odliczać do piątku, który już dzisiaj.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcz łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren! Voltaren!
18: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
20: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
22: 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie w normie, a Wrocław z kolejnym upalnym dniem do 32 stopni Celsjusza mają dziś pokazać termometry. Wiatr powiewa z zachodu z prędkością do 10 km na godzinę. Z uwagi na obciążenie gorącem biometr, no zdecydowanie niekorzystny.
23: A to jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka trwa nadal. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich uczniów i uczennice zmierzających na zakończenie roku szkolnego.
1: A potem co? Wakacje. No będziemy pytanie, jechać.
0: Czy idę na plażę, czy jednak w jakieś inne miejsce? Uwaga, uwaga, mamy dane statystyczne nadchodzącego sezonu wakacyjnego i deklaracje Polaków. 13% z nas spędzi swój wakacyjny urlop nad jeziorem.
1: Weźcie tylko coś na komary.
0: Zdecydowanie. 20% z nas pojedzie w góry.
1: No tak, tylko tutaj najlepiej najpierw do sklepu po odpowiednie obuwie, bo w sandałkach to nie bardzo.
0: Ale to jeszcze nic. Uwaga, co trzeci Polak w tym roku, ponad 30% z nas, wybiera się nad polskie morze. Tak, tak, będzie nas tam całkiem sporo, ale to chyba dobrze, nie?
1: Nie, no pewnie, no będzie raźniej, gwarno, tak. Będziemy bliżej siebie. Takie wakacje po prostu zbliżają ludzi.
0: To prawda, czasami aż za. Na szczęście są jeszcze parawany.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko dziewiątej. Wczorajszy mecz Ekwadoru z Niemcami sędziowała pani Tori Penso. Dużo się o tym cały czas dyskutuje w internecie, niestety również w kontekście prawdopodobnego błędu, który w tym sędziowaniu mógł się przydarzyć. Niektórzy mówią, że był faul i gol dla Niemców, którzy zresztą ostatecznie i tak przegrali, nie powinien być zaliczony. Inni mówią, że błędu nie było, aż nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć.
1: No, myślę, że tę sytuację powinien ocenić sam Donald Trump.
0: Myślisz?
1: Mhm.
0: A ja to chyba nawet już słyszę. Dobrze sędziowała, bardzo dobrze. To piękna kobieta jest, bardzo piękna. Drugi raz nie powierzyłbym mi tego zadania.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko ₩1,49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
16: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Po reklamie.
1: Już dziewiąta, czas po raz kolejny sprawdzić, co się wydarzyło w kraju, regionie i na świecie. Raport Radia Gra przed nami.
3: Wrocław przedłużył pilotaż ograniczający ruch samochodów i motocykli na Placu Solnym do końca wakacji. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Przypomnijmy, wieczorami i w weekendy wjazd na plac mają tylko mieszkańcy, przedsiębiorcy, goście hotelowi oraz klienci całodobowych kwiaciarni. Zakaz obowiązuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 22 do 5 rano oraz od godziny 18 w piątki do 5 rano w poniedziałki. Miasto przygotowało specjalne miejsca parkingowe dla klientów kwiaciarni przy ulicy Gepperta i ofiar oświęcimskich. Pilotaż ma na celu zmniejszenie hałasu, poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Starego Miasta. A teraz w raporcie zmieniamy temat. 16 osób związanych z Politechniką Wrocławską otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. To drugi najlepszy wynik w kraju, który podkreśla wysoką pozycję uczelni wśród krajowych ośrodków naukowych. Laureaci prowadzą badania m.in. nad uczeniem maszynowym, odnawialnymi źródłami energii oraz wykrywaniem deepfake'ów. Konkurs przyciągnął 1640 wniosków, stypendia przyznano 230 najlepszym młodym naukowcom. Wsparcie finansowe będzie wypłacane przez 3 lata po 5390 zł miesięcznie.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Fontanna multimedialna przy wrocławskiej hali stulecia została zniszczona przez sobotnią burzę. Piorun uderzył w centralną część instalacji. Wszystkie najbliższe pokazy specjalne zostały odwołane.
20: Wieczorne pokazy, które są bez wątpienia największą atrakcją tego miejsca, będą w najbliższych tygodniach niemożliwe, bo piorun spalił m.in. lampy, na których opiera się całe show z użyciem świateł i laserów. Chętni mogą natomiast oglądać pokazy w ciągu dnia.
21: Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia.
20: Hala stulecia, która zarządza fontanną, musi zamówić nowe elementy oświetlenia, a później przetestować ich działanie. Jest apel do widzów, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do fontanny. Podczas sobotniej burzy niewiele brakowało do tragedii, bo kiedy piorun uderzył, część osób, mimo zakazu, moczyło nogi w wodzie.
3: Te relacje przygotowała Martyna Czerwińska.
2: Radio Gra poleca.
3: Jutro odbędzie się kolejna wrocławska potańcówka, tym razem na placu Gołębim w Rynku. Z nami reporterka Radia Gra Paulina Schneider. Powiedz proszę, o której start i kto może wziąć udział w tym wydarzeniu.
22: Potańcówka rozpocznie się o godzinie 18:00 krótkim pokazem tanecznym, po którym instruktorzy zaproszą wszystkich chętnych na otwartą lekcję baciaty. Udział może wziąć każdy, a wstęp na potańcówkę jest bezpłatny. Oprócz zabawy przy tanecznych hitach z różnych lat, organizatorzy zapewniają też strefę odpoczynku i bezpłatną wrocławską kranówkę. Impreza potrwa do godziny 22:00.
3: Paulinie dziękujemy, a to jest raport Radia Gra. I w nim teraz Stany Zjednoczone, które szykują się do hucznych 250. urodzin. Impreza 4 lipca. Trwa przygotowanie fajerwerków.
23: W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, ale też oczywiście trochę zdenerwowani. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka, powiedział Stephen Vital, prezes firmy przygotowującej pokaz.
3: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Na redakcyjnym termometrze Radia Gra już okolice 24 kreski na plusie, a temperatura maksymalna dziś wyniesie 32 stopnie Celsjusza i to w cieniu. Także piątek, no, kolejnym dniem upałów we Wrocławiu i wciąż w tej sprawie, między innymi dla stolicy Dolnego Śląska, obowiązuje ostrzeżenie IMGW. Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
25: Piątek, piąteczek, piątello wjeżdża na coraz większej prędkości i to jest ten piątek i raz jeszcze my bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich cieszących się z zakończenia roku szkolnego, wakacje przed nami. Aha, uczniów też pozdrawiamy.
1: Myślę, że niektórzy właśnie teraz dopiero zmierzają do szkoły, bo tak. Po dziewiątej
25: albo właśnie ten apel się rozpoczyna. Za chwilę kwiatek i ciao, bella.
1: I będziemy do siebie machać. A my machamy do was i mówimy do usłyszenia, ponieważ już niedługo także słyszymy się na antenie Radia Gra. Z powrotem Oliwia Ciszewska,
25: Piotr Kolszowski.
1: Pa!

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Smakę prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

0: Charlie Ray Jepsen w Radiu Gra. Dzisiaj kolejny gorący dzień, więc na aktywności dobra będzie noc. No i tak się składa, że w najbliższą sobotę, jutro, ulice Wrocławia zostaną opanowane przez rolkarzy, czyli czeka nas kolejny Night Skating Wrocław. Połączenie sportu, rekreacji, no i dobrej zabawy. Do tego uczestnictwo jest zupełnie darmowe. Może dołączyć każdy. Jedyny warunek, trzeba po prostu mieć rolki albo wrotki. Kask i ochraniacze też podstawa, no i nocą przydałyby się również odblaski i lampki. Start godzina 20 na skwerze naprzeciw Muzeum Teatru Henryka Tomaszewskiego przy Narodowym Forum Muzyki. A półtorej godziny później dotarcie do mety w tym samym miejscu. Przypomnę, Night Skating Wrocław jutro 27 czerwca. Zbiórka o 19. Co tam w pogodzie? O tym za chwilę, potem David Guetta.
1: Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
18: Na redakcyjnym termometrze radia gra już okolice 24 kreski na plusie, a temperatura maksymalna dziś wyniesie 32 stopnie Celsjusza i to w cieniu, także piątek kolejnym dniem upałów we Wrocławiu i wciąż w tej sprawie, między innymi dla stolicy Dolnego Śląska, obowiązuje ostrzeżenie IMGW. Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali.
19: To jest Gra FM.

0: działa relaksująco i chłodząco. Yearbox i Graceland w Radiu Gra. A tak się składa, że właśnie dzisiaj, 26 czerwca, mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. Pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują w tej branży, pozdrawiamy wszystkich chłodniarzy. No, dzisiaj przy tej pogodzie powinniśmy być szczególnie wdzięczni za te wszystkie lodówki, chłodziarki, klimatyzacje i tak dalej. Ricky Martin i Maria to już za moment, potem zaśpiewa Roxy Węgiel.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: mocno.
1: Roxana Węgiel chyba już poczuła wakacje, bo na swojego Instagrama wrzuca ostatnio sporo fotek z pleneru, które zdobywają dużo lajków, oj, bardzo nawet dużo. Nie ma się co dziwić, fotki efektowne. Za chwilę 10 i najnowszy raport, potem wracamy do grania. Na początek godziny męskie granie orkiestra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.
1: Mamy dzisiaj piątek, 26 dzień czerwca. Jest 10. Pora sprawdzić najnowsze wiadomości. Zaczynamy raport.
13: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu przygotowuje się do przetargu na modernizację terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 90 przy Orzechowej. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu wrocławskiego budżetu obywatelskiego Zielony Gaj. W planach przewidziano budowę dwóch nowoczesnych kortów tenisowych z akrylową nawierzchnią i oświetleniem, które umożliwi korzystanie z obiektów także po zmroku. Teren zostanie wyposażony w nowe ławki, kosze na śmieci oraz zyska nowe zagospodarowanie zieleni. Przewidziano także odnowienie miasteczka rowerowego, które otrzyma nową nawierzchnię, oznakowanie drogowe i sygnalizację świetlną do nauki bezpiecznej jazdy. Dodatkowo pojawi się stacja naprawy rowerów oraz nowe stojaki rowerowe. Cały obszar zostanie objęty monitoringiem. To kolejny etap przekształcenia okolicy Szkoły Podstawowej nr 90 w centrum aktywności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców osiedla Gaj w pobliżu, w Parku Słonecznym. Planowana jest także realizacja projektu Idę na plażę, w ramach którego powstaną dwa pełnowymiarowe boiska do sportów plażowych.
2: Temat dnia w Radiu Gra.
1: W
13: Wszystkie wrocławskie kąpieliska już otwarte. Wyjątkowo gorący weekend. Możemy spodziewać się tam tłumów, jak mówi nam Maciej Moczko z miejskiej spółki WCT Spartan. Dużym zainteresowaniem wrocławian cieszy się kąpielisko Glinianki, które przeszło w ostatnim czasie sporo zmian.
0: Wodny tor przeszkód wróciło po 20 chyba latach wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy, tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce na takim wyciągu wodnym. Plaża jest uregulowana, brodzik ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione dwie małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków, także ten obiekt rozwija się, chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa, która stworzy wtedy nam naprawdę obiekt całoroczny, już to nie będzie obiekt sezonowy.
13: Od jutra, przypomnijmy, czynne będą dwa bezpłatne kąpieliska we Wrocławiu, Oporów przy Harcerskiej 25 oraz kąpielisko Królewiecka na Maślicach. A jeśli planujecie wybrać się z Wrocławia w ten weekend w region, to jutro wielkie otwarcie wakacji na Dolnym Śląsku, tym razem miastem gospodarzem będzie Kłodzko.
14: Ponad 30 wystawców, wiele atrakcji z całego naszego regionu, pięknego regionu Ziemi Kłodzkiej. Po raz pierwszy przy okazji otwarcia sezonu wakacyjnego, również festiwal blogerów, kilkudziesięciu blogerów przyjeżdża na nasz teren do Kłodzka, żeby właśnie promować, reklamować nasz piękny region, który jeszcze nie przez wszystkich jest odkryty, a który posiada mnóstwo atrakcji nieoczywistych i oczywistych dla każdego. Jest tutaj coś ciekawego do zobaczenia, do zwiedzenia czy do skosztowania.
13: Zapraszał Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Ministerstwo Zdrowia chce określenia górnego limitu godzin pracy medyków. Lekarz Dawid Kacprzyk miał przepracować w placówce średnio 331 godzin w miesiącu, a jego konto wzbogaciło się o 1 600 000 zł. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia, a państwo na doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy.
15: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
13: Mówiła Sobierańska-Grenda. Dwudziesta dziewiąta kreska powyżej zera, tyle wskazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Temperatura maksymalna w cieniu w ten upalny piątek we Wrocławiu ma wynieść, podobnie jak wczoraj, do 33 stopni Celsjusza. Ciśnienie delikatnie wzrosło do poziomu 1020 hektopaskali i taka wartość utrzymywać będzie się we Wrocławiu co najmniej przez najbliższe 24 godziny.
1: O 10:00 to już niektórzy uczniowie wracają ze świadectwem do domu. Chyba o tej porze można oficjalnie powiedzieć: wakacje rozpoczęte. Mariusz Pucyło, dziękuję, że jesteście z nami. Tu Radio Gra, hity pełne energii, teraz męskie granie orkiestra. Ja się...

0: beztrosko się robi, kiedy w radiu słychać hity pełne energii. Radio Gra i Oto One. A przed nami weekend, rozpoczynamy wakacje, więc u niektórych w głowie pojawia się ta o tej porze roku częsta zagwozdka. Kosić ten trawnik czy nie kosić? Zapytano o to fachowców, no i odpowiedź nie jest taka prosta. Badacze twierdzą, że... Odpowiedź na to pytanie, kosić często czy rzadko, zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. No to pofilozofowali. No jak na moje, to można kosić. Tylko dlaczego oni koszą zawsze w sobotę o 7 rano i to pod moim oknem?
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57.

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz radia. Gra.

Pięknie, dziękuję za taniec. Chociaż hulanki dopiero się rozpoczną jutro w samym sercu Wrocławia. Kolejna wrocławska potańcówka. Tym razem na placu Gołębim w Rynku. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Wstęp jest wolny, darmowy. Zabawa przy tanecznych hitach jutro od 18 do 22. O tej porze upał już chyba nie będzie doskwierał. Ale u nas kolejne gorące hity. Teraz Bausa i Magnetic.

0: Holiday, Beautiful, no wszystko się zgadza. Holiday to Remedy, Manuel w Radiu Gra. Pogoda też iście wakacyjna, mamy afrykańskie upały i jak twierdzą lekarze, w taką pogodę jak teraz, te 2 litry wody dziennie, które polecają nam pić, to za mało. W takie upały trzeba pić przynajmniej 3,5 litra wody dziennie. I nie ma, że mi się nie chce pić. W taką pogodę po prostu trzeba.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16. Za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
22: Po reklamie.
0: 29 kreska powyżej zera, tyle wskazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Temperatura maksymalna w cieniu w ten upalny piątek we Wrocławiu ma wynieść, podobnie jak wczoraj, do 33 stopni Celsjusza. Ciśnienie delikatnie wzrosło do poziomu 1020 hektopaskali i taka wartość utrzymywać będzie się we Wrocławiu co najmniej przez najbliższe 24 godziny.
2: Słuchasz radia. Gra.

Wakacje przy takich numerach to będą naprawdę udane wakacje. Hity pełne energii w Radiu Gra to był Damiano Dawid. Że Wrocław jest miastem filmowym i serialowym, to wszyscy wiemy. I teraz mamy dobre serialowe informacje. W naszym mieście stanie panorama z serialu 1670. Do serialowej Adam Czychy będziemy mogli zajrzeć od 5 do 23 sierpnia, a dzisiaj rusza dystrybucja bezpłatnych biletów. Można je zarezerwować sobie przez internet, wybierając pasującą nam datę. Panorama 1670 ma być nawet większa od panoramy racławickiej, także trzeba to będzie zobaczyć.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
10: I dlatego wróciłeś na studia?
9: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
13: Po reklamie.
14: Pora przenieść się do naszego newsroomu. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport o 11 i prognozę pogody.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja o możliwych niewielkich utrudnieniach w ruchu z powodu pracy ekip drogowych naprawiających ubytki na wrocławskich ulicach. Na Fabrycznej roboty zaplanowano na Dolnobrzeskiej, Urbanowicza, Szczęśliwej, Średzkiej oraz Kruczej. W dzielnicy Krzyki prace odbywać się będą przy Skarbowców, Letniej i Łódzkiej. Na Psim Polu ekipy pracują na ulicach Bagatela, Badury, Gorlicka, Tylna, Farna, Groszkowa i Strachocińska. Z kolei w rejonie Starego Miasta oraz Śródmieścia naprawy prowadzone są lub będą na Stawowej, Grunwaldzkiej oraz Dębowskiego.
16: Radio Gra poleca.
15: Wypożycz człowieka na rozmowę. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zaprasza na kolejną edycję Żywej Biblioteki. Wszystko już dziś, a z nami Paulina Schneider. Paulino, przypomnijmy, o co chodzi w tym projekcie.
17: Żywa Biblioteka ma walczyć ze stereotypami. Podczas wydarzenia można wypożyczyć różne osoby i szczerze porozmawiać z nimi przez 30 minut. To okazja do poznania perspektywy drugiej strony i zapytania o najbardziej intrygujące nas sprawy. Żywa Biblioteka jest również szansą na poznanie osób, których problemy i doświadczenia często są niewidoczne i niezrozumiane. Organizatorzy przypominają jednak, że najważniejszą zasadą jest wzajemny szacunek. Pomysł narodził się w Danii, ale już od prawie 20 lat realizowany jest również w Polsce.
15: A z kim tym razem będzie można porozmawiać?
17: Na rozmowę można wypożyczyć m.in. osobę poliamoryczną, mężczyznę z depresją, hazardzistę, człowieka z chorobą psychiczną, kobietę po mastektomii czy mamę trans chłopaka. Łącznie do projektu projektu wybrano aż 19 rozmówców. Katalog żywych książek z pełną listą i krótkimi prologami dostępny jest już na stronie biblioteki.
15: Przypomnijmy to wydarzenie już dziś. W godzinach od 12 do 20 w Mediatece przy Placu Teatralnym udział jest bezpłatny. Natomiast już jutro Wielkie Wrocławskie Śniadanie ponownie odbędzie się na Bastionie Sakwowym. Organizatorzy przygotowali 1700 bezpłatnych porcji degustacyjnych, które serwować będą znane wrocławskie restauracje. Na uczestników czeka także muzyka na żywo, dekoracje oraz widok na panoramę miasta. Dodatkowo będzie można odwiedzić stoiska dolnośląskich producentów i spróbować regionalnych specjałów. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 9.30 do 12.30, natomiast zainteresowanie było tak duże, że wszystkie miejsca już zostały zarezerwowane. A w najbliższą niedzielę przestrzeń przed Centrum Kultury Agora we Wrocławiu zamieni się w otwartą scenę. W programie nie tylko spektakle, warsztaty, ale również cyrk.
13: To będzie występ Fundacji Sztukmistrze. Tutaj przyjadą panowie i będą prezentować swoje absolutnie fantastyczne umiejętności żonglerskie, ale też to będzie taka luźna forma, w której będą uczestniczyły też osoby z publiczności. Warto przyjść i zobaczyć samemu.
15: Zapraszała Karolina Wojciechowska z Centrum Kultury Agora. Wszystko rozpocznie się o 15.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały w Gdańsku podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie tego kraju. Deklarują wsparcie dla sąsiadów w rozwoju infrastruktury energetycznej. Co to oznacza w praktyce?
18: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden, wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział, stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
15: Tyle Michał Radkowski.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Pogoda bez zmian we Wrocławiu i już prawie 30 kreska na termometrach do 33 stopni Celsjusza. Oczywiście w cieniu, jak to zawsze podają prognozy, ma dziś wynieść temperatura maksymalna 1020 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie stabilne. No i piątek we Wrocławiu upalny, słoneczny, w towarzystwie delikatnego wiatru.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Za oknem coraz więcej słońca i coraz więcej uśmiechów. No wiadomo, rok szkolny zakończony. Także o tej porze to już chyba możemy mówić, że to nie jest ostatni piątek roku szkolnego, ale pierwszy piątek wakacji. Witajcie, fajnie, że jesteście z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, Electric Light Orchestra.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wakacje. Najpopularniejsze miejsca. Nieprawidłowości wykryto aż w 68 na 100 miejsc. To jest więcej niż 2/3. Także ostrożnie z tym jedzeniem na wakacjach. Jeżeli będziecie w nadmorskiej smażalni, to ja z doświadczenia polecam. Zawsze warto zapytać, z jakiej ryby jest ten dorsz.
4: Reklama. Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: By dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności, sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Lata mijają, a nowej płyty Rihanny nie ma, a także dobrze, że mamy takie stare, udane kawałki jak ten Don't Stop the Music i Rihanna.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Maria zawiało w Radiu Gra. Zwykle o tej porze roku jest tak, że po słońce, po wysoką temperaturę jedziemy na przykład do Egiptu. W tym roku jest inaczej. W tym roku to Egipt przyjechał do nas. Szczegóły pogody na piątek już za chwilę. Potem Survivor i Eye of the Tiger.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe Luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca!
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Pogoda bez zmian we Wrocławiu i już prawie 30 kreska na termometrach do 33 stopni Celsjusza. Oczywiście w cieniu, jak to zawsze podają prognozy, ma dziś wynieść temperatura maksymalna 1020 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie stabilne. No i piątek we Wrocławiu upalny, słoneczny, w towarzystwie delikatnego wiatru.
13: To jest Gra FM.

0: Jedziemy, jedziemy z hitami pełnymi energii. Nasz pociąg teraz będzie miał mały przystanek na sprawdzenie najnowszych wiadomości, czyli raport w samo południe. Potem jedziemy dalej. Potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, Rawa to The Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio Gra w piątek 26 dnia czerwca. Mamy 12. Przed nami najnowszy raport i prognoza pogody. Zapraszam.
9: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na 2 lata i 6 miesięcy więzienia skazał wrocławski sąd Krzysztofa K., który groził spaleniem wicepremierowi Krzysztofowi Gawkowskiemu. Do gruźb doszło w styczniu tego roku pod internetowym wpisem dotyczącym implementacji orzeczenia TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wyrok jest nieprawomocny.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Takich kolejek do wrocławskiego ogrodu botanicznego jeszcze nie było. Tłum mieszkańców i turystów od świtu stoi przed szklarnią, by zobaczyć dziwidło olbrzymie, które zakwitło wieczorem. To niezwykła roślina, która zadziwia nie tylko wielkim kwiatostanem, ale także zapachem padliny. Na miejscu jest także Martyna Czerwińska.
11: Tak, do szklarni wchodzą kolejne osoby. To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat, a we Wrocławiu ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów. Teraz na wejście trzeba poczekać około godziny, ale jak mi mówią mieszkańcy, warto.
12: Niesamowite, ale czuć już zapach.
11: Jaki to jest zapach?
13: Jedna pani tam przy samym dziwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
11: Chciało wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
13: No jest to chyba wydarzenie przynajmniej tygodnia, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu. Następny raz zakwitnie pewnie za jakieś 5 lat.
11: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na własny nos.
9: Tyle od Martyny, a teraz przypomnienie, że dziś od godziny 16 na skwerze wrocławianek rusza parkiet taneczny. Wszystko w ramach Święta Wrocławia.
14: Ten duży parkiet będzie miejscem, w którym zobaczycie Państwo masę różnych styli tanecznych. Będziecie mogli nie tylko oglądać pokazy, ale też brać udział w lekcjach otwartych, stawiać pierwsze kroki oraz ewentualnie dla odważnych w dżemach tanecznych. Hip-hop, walking, breakdance, swing, czyli lindy hop, latino solo, to z tańców towarzyskich, jazz modern, hustle, taniec w parach, taniec brzucha, zorba. Takiej wielości stylów tanecznych nie było u nas. K-pop, tańce ludowe, tradycyjne, jedliniok, kujawiak z oberkiem. To wszystko od 16 do 22 przez 3 weekendowe dni, piątek, sobota, niedziela na skwerze wrocławianek.
9: Zapraszał Marek Gluziński, kurator Polskiej Platformy Tańca Wrocław 2026.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Naczelna Rada Lekarska chce, by prezydent zawetował ustawę, która pozwala sprawdzić zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL.
15: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
16: Dlatego będziemy przekonywać pana prezydenta, jeżeli to nie będzie skutkowało, oddamy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji unijnych.
15: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
17: Chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
15: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
9: Tyle od Michała Dobrołowicza. Próg 30 kreski osiągnięto, nawet już przekroczony na redakcyjnym termometrze Radia Gra, 33 stopnie Celsjusza i to w cieniu, czyli podobnie jak wczoraj, tyle ma wynieść temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia. Jutro, pojutrze termometry pokażą jeszcze więcej, także naprawdę upalny ostatni weekend czerwca w stolicy Dolnego Śląska ze słabym wiatrem i stabilnym ciśnieniem w granicach 1020 hektopaskali.
8: No to już po 12:00, świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, a przed nami lato pełne przygód i lato pełne hitów. Zachęcam, spędźcie je razem z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Imieniny mają Paweł i Jan, a to już Kaigo w przeboju Save My Love.

0: Więcej na hity w Radiu Gra, Sunshine Reggae i Laid Back. No w końcu wakacje już rozpoczęte. 26 czerwca, teraz sprawdzamy listę dzisiaj urodzonych. 70 lat temu w Stockton w Kalifornii na świat przyszedł Chris Isaak. Piosenka wykorzystana m.in. w słynnym filmie Davida Lyncha Dzikość serca. Chris Isaak ma dzisiaj 70, 54 urodziny świętuje urodzony w Kanadzie Pierre Garin, znany jako Garou. Garou 54 lata, nasz aktor Paweł Małaszyński ma 50, a 33 lata świętuje Ariana Grande. Ariana znowu wolna, niedawno rozstała się ze swoim partnerem. Ariana świętuje dzisiaj 33 urodziny. A charakter człowieka dziś urodzonego jest oryginalny i niebanalny, czytamy w horoskopie. Zwykle wyróżnia się jakimiś niezwykłymi zainteresowaniami, których nie podziela nikt w jego gronie. Oszczędność, wytrwałość, ambicja, umiejętność zachowania zdrowego rozsądku i umiaru to jego najważniejsze zalety. Wadą numer jeden jest materializm. Miu i Zalia w prezencie, dopóki się nie znudzi, już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Uwaga, super promocja w Teddy. Wiele produktów.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: masz. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Jak się czujemy, jak się czujemy. How do you do? No doskonale w taki dzień jak dzisiaj. To duet Roxette, a teraz krótki przegląd dzisiejszych wydarzeń muzycznych. Wrocławia Summer Festival. Nowy cykl Packet Stage, muzyka elektroniczna i instrumentalna tworzące pełen energii imprezowy klimat. To już o 18:00, dach Wrocławia Pit Lane Summer Bar. Przeboje Franka Sinatry zabrzmią dzisiaj o 20:00 w Vertigo Jazz Club. Dzisiaj także wielki koncert Sanach na stadionach. To 20. Tarczyński Arena. I więcej mówić nie muszę.

0: Lato jak w Kalifornii, tak wyglądają te ostatnie dni. Jak sobie radzić z upałami? Krótki przewodnik, znalazłem coś takiego. Nawadnianie, o tym pamiętamy chyba cały czas. Ochrona ciała, czyli oczywiście kremy z filtrem UV. Chłód w mieszkaniu, o to już nie jest tak łatwo. Dieta, czyli jedzmy lekkostrawne posiłki oparte na warzywach i owocach. I ograniczenie aktywności. Unikaj forsownego wysiłku. O, i ten ostatni punkt może podobać się najbardziej.
1: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Próg 30 kreski osiągnięto, nawet już przekroczony na redakcyjnym termometrze Radia Gra, 33 stopnie Celsjusza i to w cieniu, czyli podobnie jak wczoraj, tyle ma wynieść temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia. Jutro, pojutrze termometry pokażą jeszcze więcej, także naprawdę upalny ostatni weekend czerwca w stolicy Dolnego Śląska ze słabym wiatrem i stabilnym ciśnieniem w granicach 1020 hektopaskali.
8: Jest Radio Gra.

hity pełne energii, dobre na przywitanie wakacji. Dzisiaj piątek, jutro sobota, to nie jest zwykła sobota. Nie dość, że ostatnia sobota czerwca, nie dość, że pierwsza sobota wakacji, to będzie także dzień szwagra. Jutro mamy takie święta, także polecam już dzisiaj skontaktować się ze szwagrem i wymyślić sposób, jak to świętować. A my słyszymy się właśnie jutro, w sobotę w samo południe. Mariusz Pucyło, zapraszam. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Marek, szefowa Cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. Po reklamie.
10: Mamy piątkowe popołudnie, 13 z garach, to jest Radio Gra. To czas na kolejny serwis z miasta, kraju i świata, czas na raport.
11: Daniel Chawrylenia, witam po południu w piątek. Raport o 13. Zaczynamy od wyników kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież w województwie dolnośląskim, jakie w czerwcu przeprowadziła Inspekcja Transportu Drogowego. Inspektorzy skontrolowali 50 pojazdów i jak mówi Radiu Gra Rafał Fałowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, statystyki są lepsze niż rok temu, jednak przed kontrolerami nadal sporo pracy.
12: Te zgłoszenia teraz są możliwe przez formularz i tylko przez organizatora przewozu, nie przez rodziców. Tych zgłoszeń w czerwcu było 50 sztuk i 4 autobusy nie mogły dalej kontynuować jazdy, także poprawia się z roku na rok. Natomiast jeszcze myślę, że dobrze, że przyjeżdżamy na miejsce i przed odjazdem te autobusy sprawdzamy.
11: A inspektorzy sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Teraz dobra informacja dla wszystkich, którzy szukają ochłody w naszym mieście. Wszystkie wrocławskie kąpieliska są już otwarte. Dużym zainteresowaniem wrocławian cieszy się kąpielisko Glinianki. To przeszło w ostatnim czasie sporo zmian. Wróciła wypożyczalnia sprzętu wodnego, ale od teraz, o czym informuje Maciek Moczko z WCT Spartan, można tam też na przykład biwakować.
14: Wprowadzamy takie aktywności również popołudniowe, czyli na przykład nocowanki. Nocowanki pod namiotem. Również można się zapisać w sezonie na takie, wziąć dziecko i niekoniecznie wyjeżdżać z Wrocławia pod namiot. Można przyjechać na Glinianki od godziny powiedzmy tamtej 16-17, rozpocząć biwakowanie tam na miejscu. Teren został pięknie ogrodzony, teren został przygotowany pod plażowanie, także są zrobione strefy zarówno do grillowania, jak i do strefy do plażowania.
11: A w przyszłości obiekt ma być całoroczny. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz nowość w Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Muzeum pozyskało do swoich zbiorów maski dwóch seryjnych zabójców ze Szkocji, Williama Burke'a i Williama Hera. Burke i Hare w latach 1827-1828 w Edynburgu zamordowali co najmniej 16 osób. Ofiarami były najczęściej osoby samotne, starsze, chore i ubogie. Zabójcy oferowali im nocleg w pensjonacie Hera, częstowali alkoholem i pozbawiali życia. Według relacji to Burke bezpośrednio zabijał ofiary. Ciała sprzedawano następnie lekarzom na potrzeby nauczania anatomii. Liczył się stan zwłok, a brak widocznych obrażeń ciała oddalał podejrzenia, że doszło do zabójstwa. Proces Burke'a zakończył się wyrokiem śmierci. Herr uniknął egzekucji, ponieważ zdecydował się współpracować ze śledczymi i zeznawał przeciwko wspólnikowi. To dlatego maska Burke'a jest maską pośmiertną, natomiast wizerunek Hera utrwalono jeszcze za jego życia. Co ciekawe, od nazwiska Williama Burke'a pochodzi ważny termin w medycynie sądowej. Burking, wyrok określający szczególny mechanizm zabójczego uduszenia. Sprawca uciskał klatkę piersiową i brzuch ofiary, uniemożliwiając wykonywanie ruchów oddechowych.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Wakacje wystartowały i już widać większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co się dzieje dookoła nas i uważać na innych.
15: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
16: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce?
15: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki powoduje to cięcie zapłonu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
11: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał Piotr Bułakowski. Po południu temperatura powietrza we Wrocławiu przekroczyła granicę upału. O 13 termometry pokazały 30 kreskę nad zerem, ale na tym nie koniec, bo dziś słupki rtęci dojdą do poziomu 32 stopni Celsjusza. Upał jest dodatkowo potęgowany przez zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła, które sprawia, że nagrzane budynki, beton i asfalt magazynują energię słoneczną i będą ją oddawać przez całą dobę, skutecznie zwiększając temperaturę odczuwalną. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody.
10: Na zegarach kilka minut po godzinie 13, więc zakładam, że w większości miejsc świadectwa są już rozdane, czyli mówiąc krótko, mamy to. No, no, kto ma, ten ma, prawda? Uczniowie z naszego miasta, regionu zaczynają wakacje, a my w takim też wakacyjnym klimacie zaczynamy to nasze dzisiejsze piątkowe popołudnie w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie na początek. Lady Gaga i Shakira.

0: Havana, Havana od Camille Cabello. Gorąca Havana, no gorąco u nas będzie prawie jak właśnie w tej Hawanie, dlatego że apogeum temperatur upałów, które już nawiedziły nas, będziemy mieli i jutro, i pojutrze. Słupki rtęci mogą pokazywać w okolicach 40. Miało to się przedłużyć do poniedziałku, ale w poniedziałek widzę, że nadal gorąco, chociaż już mogą się pojawić pierwsze deszcze w naszym mieście i regionie. Dużo wody, dużo cienia, trzeba się chronić, jeżeli komuś takie temperatury nie służą, najlepiej nie wychodzić. Okna, no właśnie, w dzień zamknięte, otwieramy je dopiero w momencie, kiedy zrobi się odrobinę lżej i łatwiej na dworzu, kiedy będzie można złapać większą ilość przewiewu, tak, żeby to mieszkanie też nam się za bardzo nie nagrzało, mówią specjaliści. Przede wszystkim nawadniamy się, od 2 do 3 litrów na pewno trzeba pić. I to jest temat, do którego będziemy wracali. A propos głosów mieszkańców naszego miasta, ten pojawi się za chwilę u nas w naszej sądzie. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM. Bo to

0: Drodzy Państwo, mili, nie dalej jak w tym tygodniu w Radiu Gra zachęcamy do tego, żeby zrobić taki szybki przegląd szafy. Jak już zrobiliście, no to jakieś kapelusze, parasole takie na słońce, tudzież inne lekkie wdzianka zdecydowanie trzeba wyciągnąć, bo w ten weekend będzie ogniście. Jak się więc ubierać, jak się chronić? Oto jest pytanie.
1: Lody w zamrażarce się chłodzą na weekend?
2: Jeszcze nie, ale na pewno będą.
3: Parasole, czapki, letnie bardzo lekkie ubrania, dużo wody. No i tak wiatraki można też mieć ze sobą takie małe.
2: Wygrywają ci, co mają chyba klimatyzację w tym momencie. Albo dostęp do wody i basenu jakiegoś chyba.
4: Jezioro, rzeka mamy tutaj w Szczecinie.
5: Po prostu w domu nie otwieram okien, nie wietrzę.
4: Rolety, zasłony, to też. No i wiatraki.
0: No właśnie, wiatraki, klimatyzatory na pełnej mocy wszędzie chodzą. Nie ma lekko i nie będzie. Szczegóły meteo w Radiu Gra już za kilka minut. Pozostańcie z nami. Radio Gra.

0: Charmy Houses w Radiu Gra Kill Me Softly. Niektóre mecze właśnie dziś startującej kolejnej rundy PGA Ekstraligi zostały przełożone na nieco późniejsze godziny, szczególnie te niedzielne, ze względu na upał. Dziś pierwszy mecz wystartuje o 18:00 i drugi po godzinie 20:00. Szczegóły jeszcze przed 14:00.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil, jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Po południu temperatura powietrza we Wrocławiu przekroczyła granicę upału. O 13 termometry pokazały 30 kreskę nad zerem, ale na tym nie koniec, bo dziś słupki rtęci dojdą do poziomu 32 stopni Celsjusza. Upał jest dodatkowo potęgowany przez zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła, które sprawia, że nagrzane budynki, beton i asfalt magazynują energię słoneczną i będą ją dawać przez całą dobę, skutecznie zwiększając temperaturę odczuwalną. Uważajcie na siebie i pijcie dużo wody.
18: Radio.
16: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: są hity pełne energii w Radiu Gra. Jonas Blue. Dziś nie ma lekko, mimo pogody, żużlowcy wsiadają na motocykle, zakładają kewlary, no i ruszają do boju. Kolejna runda startuje o godzinie 18. Mistrzowie Polski podejmują dzisiaj Włókniarza Częstochowy na własnym domowym stadionie, to o godzinie 18, przypominamy. A o 20.30 aspirujący do Mistrza Polski Betar Sparta Wrocław zmierzy się z kolei z rewelacją tej części sezonu, czyli GKM-em. Przypomnę, że w pierwszym meczu wrocławianie przegrali 6 punktami, a toruniowie wygrali znacząco, bo 53-37, więc tutaj raczej sprawa jest jasna. W drugim przypadku, no, emocje będą gwarantowane. Pierwszy mecz o 18, drugi o 20.30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: A, ale mi gorąco, Barbara.
16: Mnie też, Marian.
15: To co, klima?
16: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
15: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
16: No przecież.
15: No.
17: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest piątkowe popołudnie 26 dnia czerwca w kalendarzu. Czas na najnowszy raport. Słuchajcie, Radio Gra.
20: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na raport o 14 w Radio Gra Wrocław. Zaczynamy od informacji przekazanej przez spółkę Inwestycje we Wrocławiu. Cztery oferty wpłynęły na opracowanie projektu budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej i Glinianej. Teraz trwa ich weryfikacja formalna. Pierwsze zadanie, przypomnijmy, zakłada budowę około 600-metrowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej na odcinku od Kamiennej do Glinianej. Nowa trasa powstanie po zachodniej stronie ulicy w sąsiedztwie akwaparku i terenów zielonych. Drugie obejmuje przebudowę fragmentu Glinianej od Ślężnej do Borowskiej. Tam ma powstać nowa droga dla rowerów o długości około 135 metrów i zatoka autobusowa. Przy okazji wyremontowana zostanie również nawierzchnia ulicy, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Projekt będzie uzgadniany z konserwatorem zabytków, a wyłonione biuro projektowe od momentu podpisania umowy będzie miało 11 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji.
21: O tym się mówi we Wrocławiu.
20: To będzie gorący weekend we Wrocławiu i nie chodzi tylko o pogodę. Już jutro odbędzie się kolejna wrocławska potańców. Tym razem spotkamy się na placu Gołębim w Rynku, gdzie, jak ustaliła Paulina Schneider, królować będzie latynoska zmysłowość.
22: Potańcówka rozpocznie się o godzinie 18 krótkim pokazem tanecznym, po którym instruktorzy zaproszą wszystkich chętnych na otwartą lekcję baciaty. Udział może wziąć każdy, a wstęp na potańcówkę jest bezpłatny. Oprócz zabawy przy tanecznych hitach z różnych lat, organizatorzy zapewniają też strefę odpoczynku i bezpłatną wrocławską kranówkę. Impreza potrwa do godziny 20. tej drugiej.
20: Ale nie tylko Wrocław rozpoczyna wakacje z przytupem. Wielką imprezę organizuje jutro także Kłodzko. W sobotę na Placu Miast Partnerskich pojawi się ponad 30 wystawców z całego regionu prezentujących najciekawsze atrakcje. Po raz pierwszy imprezie będzie towarzyszyć festiwal blogerów turystycznych, którzy przyjadą do Kłodzka z różnych stron Polski, by promować walory regionu. Organizatorzy sobotniego otwarcia wakacji w Kłodzku chcą dotrzeć nie tylko do mieszkańców, ale i do osób pracujących w branży, tłumaczy Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
23: Taką
0: bardzo znaczącą grupą jest dla nas szeroko pojęta branża turystyczna. Liczymy tutaj na obecność nauczycieli, do których wystosowaliśmy osobne zaproszenia, członków PTTK, którzy też otrzymali zaproszenia poprzez wszystkie regionalne kluby, po to właśnie, żeby tą informację o potencjale regionu nieść dalej.
20: Impreza w Kłodzku rozpocznie się o godzinie 11.30.
21: Wiadomości Radia Gra.
20: W popołudniowym raporcie z kraju przypominamy, że jeszcze tylko do wtorku można zapisać się do udziału w turnieju z Orlika na stadion. To propozycja dla zawodników i zawodniczek od 12 do 14 lat. Młodzi sportowcy mogą powalczyć o grę na wielkim stadionie oraz o udział w zagranicznym zgrupowaniu piłkarskim.
22: Taka możliwość wystąpienia na PGE Narodowym daje szansę na to, że może w przyszłości zobaczymy następców Roberta Lewandowskiego, Wojtka Szczęsnego, Ewy Pajor.
20: Mówiła Karolina Bojar-Stefańska, sędzia piłkarska, która w ubiegłym roku sędziowała finałowy mecz na PGE Stadionie Narodowym. Szczegóły dostępne są na stronie projektu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
20: Temperatura we Wrocławiu osiągnęła już prognozowane na piątek maksimum, czyli 32 stopnie Celsjusza. Tak gorąco będzie, podobnie jak wczoraj, niemal do zachodu słońca, a żar tropików, co wiecie z naszej anteny, zagościł nas do poniedziałku. Najbardziej upalnym dniem tego weekendu ma być niedziela. Wtedy temperatura sięgnie 40 stopni w cieniu. Pamiętajcie nasze porady dotyczące upałów. Uważajcie na siebie, dzieciaki i zwierzęta. Tym ostatnim jest chyba najciężej w taką pogodę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
19: I to już chwila po 14. Patrzę, czytam, że dzisiaj mamy, słuchajcie, w kalendarzu, i to nie jest przypadek, jak sądzę, dzień chłodnictwa. Tak, tak. To na cześć gościa, który wymyślił po prostu termodynamikę, którą rządzi się każda lodówka. Nie jest to przypadek, zdecydowanie. Kłaniam się ciepło, orzeźwiająco, może tak. Po drugiej w Radiu Gra za chwilę u nas Dawid Podsiadło i od niego zaczniemy tę godzinę popołudnia. Marcin Misiewski, witajcie.

0: OMD w Radiu Gra Wrocław. No to słuchajcie, można się zdziwić, że dziwidło olbrzymie chce oglądać tyle osób przez całą noc. Ogród botaniczny otwarty, do tego też oczywiście tłumy osób nie tylko na streamie patrzących na to, jak wygląda ten wyjątkowy okaz, wyjątkowy kwiat, ale też mnóstwo osób, które przychodzą i na żywo oglądają dziwidło. To z najbardziej zaskakujących zjawisk przyrodniczych, no i roślin, która wydaje charakterystyczny zapach podczas tego kwitnięcia. Zresztą szczegóły tego wydarzenia mamy na miejskiej stronie. Jak to wygląda? Mnóstwo zdjęć, no i przede wszystkim tłumy wrocławian, którzy odwiedzają ogród i robią sobie zdjęcia. Patrzę na własne oczy, oglądam na streamie, też można. Dziwidło olbrzymie live, wystarczy wpisać na YouTubie. No i macie to.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Strach na lachę robią dobry popołudniowy klimat w Radio Gref FM Wrocław. Teraz będzie o wyjątkowym śniadaniu, bo to już 27 w Bastion Sakwowy zamieni się w największy plenerowy plac śniadaniowy we Wrocławiu. Na uczestników czekają autorskie propozycje przygotowane przez 6 wrocławskich restauracji, regionalne przysmaki z Dolnego Śląska, tych nie zabraknie, tego muzyka na żywo, 1700 śniadaniowych porcji przygotowanych w ramach wielkiego wrocławskiego śniadania. W menu sery, wędliny, pieczywo, pierniki i same smakowitości dobrej kawki, no wiadomo, też na miejscu nie zabraknie. Do tego też dobrze będzie można sobie pochillować na kocyku, na leżakach, no i posłuchać muzyki granej do tego śniadania na żywo. Nic, tylko korzystać, to w najbliższą niedzielę, a poleca Gref FM.

Jedną z propozycji tego weekendu w naszym mieście jest festiwal Pasi Brzucha. Będzie coś na ząb, będzie można pochillować, napić się trunku z pianką i nie tylko. Zajrzymy tam jeszcze dziś na pewno w Radiu Gra FM. Proszę pozostać z nami, a za chwilę u nas najnowsze info o wrocławskiej pogodzie.

0: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
6: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
7: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: Temperatura we Wrocławiu osiągnęła już prognozowane na piątek maksimum, czyli 32 stopnie Celsjusza. Tak gorąco będzie podobnie jak wczoraj niemal do zachodu słońca, a żar tropików, co wiecie z naszej anteny, zagościł nas do poniedziałku. Najbardziej upalnym dniem tego weekendu ma być niedziela. Wtedy temperatura sięgnie 40 stopni w cieniu. Pamiętajcie nasze porady dotyczące upałów. Uważajcie na siebie, dzieciaki i zwierzęta. Tym ostatnim jest chyba najciężej w taką pogodę.
15: To jest Gra FM.

Wrocławska fontanna multimedialna została uszkodzona przez piorun podczas burzy. Niestety piorun uderzył w główny gejzer, co spowodowało uszkodzenia, więc pokazy zostały chwilowo, tymczasowo odwołane aż do czasu usunięcia awarii. Pokazy dzienne i wieczorne nadal odbywają się, ale w ograniczonej formie. Naprawa potrwa kilka tygodni, jak czytamy dziś na stronie miasta. Zresztą to zjawisko zostało też uchwycone okiem kamery, co można zobaczyć na stronie wrocław.pl. Wyjątkowe zjawisko, no ale szkoda, że niestety fontanna uległa uszkodzeniu.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Pormlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach już 15, to jest popołudnie z Radiem Gra Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
15: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy w Mediatece przy Placu Teatralnym. To właśnie tam odbywa się kolejna edycja żywej biblioteki, w trakcie której można wypożyczyć człowieka na rozmowę. O co dokładnie chodzi w tym projekcie i kogo można wypożyczyć, przypomni Paulina Schneider.
16: Żywa biblioteka ma walczyć ze stereotypami. Podczas wydarzenia można wypożyczyć różne osoby i szczerze porozmawiać z nimi przez 30 minut. To okazja do poznania perspektywy drugiej strony i zapytania o najbardziej intrygujące nas sprawy. Żywa biblioteka jest również szansą na poznanie osób, których problemy i doświadczenia często są niewidoczne i niezrozumiane. Organizatorzy przypominają jednak, że najważniejszą zasadą jest wzajemny szacunek. Na rozmowę można wypożyczyć m.in. osobę poliamoryczną, mężczyznę z depresją, hazardzistę, człowieka z chorobą psychiczną, kobietę po mastektomii czy mamę trans chłopaka. Łącznie do projektu wybrano aż 19 rozmówców.
15: Wydarzenie potrwa do godziny 20, a listę rozmówców znajdziecie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Po południu przenosimy się na Osobowice. Jak już wiecie z wcześniejszych raportów Radia Gra, w niedzielę w ramach obchodów Święta Wrocławia przestrzeń Centrum Kultury Agora zamieni się w otwartą scenę, na której pojawią się akrobaci unoszący się nad publicznością, teatr uliczny i nowy cyrk, o którym więcej opowie Karolina Wojciechowska.
18: To będzie występ Fundacji Sztukmistrze. Tutaj przyjadą panowie i będą prezentować swoje absolutnie fantastyczne umiejętności żonglerskie, ale też to będzie taka luźna forma, w której będą uczestniczyły też osoby z publiczności. Mhm. Także więcej nie zdradzam, warto przyjść i zobaczyć samemu.
16: Ale będziemy mieli jakieś elementy takie akrobatyczne?
18: Tak, jak najbardziej.
15: W programie znalazły się nie tylko spektakle, ale również warsztaty. Udział w wydarzeniu jest darmowy, start o godzinie 15. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz smutna wiadomość z regionu. Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie powiatu polkowickiego. Pies pozostawiony przez właściciela w szczelnie zamkniętym samochodzie podczas upału zmarł pomimo podjętej reanimacji. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują o rozwagę, zwłaszcza podczas upałów, a my dołączamy do tego apelu.
17: Wiadomości Radia Gra.
15: A w popołudniowym raporcie Radia Gra z kraju ostrzegamy. Alerty drugiego stopnia przed upałami obowiązują niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy wartości dużo powyżej 30 stopni, tylko w północnych i północno-wschodnich rejonach będzie mniej, a więcej o pogodzie dla Wrocławia jak zawsze po raporcie. Lato to nie tylko wysoka temperatura, ale także czas, gdy pozwalamy sobie na więcej. Widać to w liczbach. 58% Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Pokazuje to badanie Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe wydatki dotyczą spotkań towarzyskich, transportu oraz sezonowych zakupów. Daniel Chawrylenia ciągle z Wami w popołudniowym raporcie sportowym Radia Gra. Istny cud w finale Mistrzostw Polskiej UEFA Regions Cup 2026. Zwyciężyła reprezentacja Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dzięki golowi, który padł w 95. minucie. Do przerwy w meczu z małopolskim ZPN-em podopieczni Jacka Kołodziejczyka prowadzili 1-0. W drugim meczu finałowym podkarpackiego ZPN-u z kujawsko-pomorskim ZPN-em był remis 1-1 i nasza drużyna była bardzo bliska tytułu mistrzowskiego. Sytuacja zmieniła się po przerwie. W 50. minucie Małopolska wyrównała po rzucie rożnym, a w 54. minucie wyszła na prowadzenie. Dramat dopełnił się 10 minut później, kiedy rywale trafili na 3-1. W 88. minucie Marcin Gąsierowski obronił rzut karny ekipy z Małopolski. To był pierwszy cud. Drugim okazało się trafienie Daniela Ziółkowskiego w 95. minucie meczu na 2-3. Gdyby Małopolska wygrała 3-1, zostałaby mistrzem Polski. Przegrana 2-3 oznaczała, że tytuł mistrzowski i prawo gry w eliminacjach europejskich UEFA Regions Cup w Turcji zdobył Dolny Śląsk. -32°C, taka temperatura we Wrocławiu utrzyma się już do późnych godzin popołudniowych. Pamiętajcie jednak, że ta odczuwalna przez gęstą zabudowę, beton i asfalt jest dużo wyższa, dochodzi do 35 na plusie. Biometr przez upał pozostaje niekorzystny pomimo stabilnego, choć wysokiego ciśnienia. Barometr w studiu Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali.
14: Chwila po 15, to oznacza, że weekend staje się coraz bliższy. Niektórzy już mają fajrant, niektórzy odliczają czas, godzina, może pół godziny zostało. Uczniowie, no wiadomo, ci już ze świadectwami jest chill, są wakacje. Kłaniam się po trzeciej w Radiu Gra, Marcin Wsiecki. Dzień dobry.

0: Nieszpory ludźmierskie wielkiego artysty Jana Kandego Pawluszkiewicza. Dzisiaj na żywo we Wrocławiu o godzinie 19 i to za darmo w Bazylice Świętej Elżbiety wybrzmią z okazji Święta Miasta. To jedno z niezwykłych przeżyć Święta Wrocławia. Gorąco wam polecamy. To dzieło, które łączy muzykę góralską, klasyczną i orientalne brzmienia. Do tego też chór, do tego też Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej. Jedna wielka kompozycja, piękna, muzyczna całość, która wybrzmi już od 19. Poleca Radio Gra Wrocław. Tam po prostu trzeba będzie być.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o ten banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwo.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: poszukiwaniu kolejnych fajnych opcji na weekend. Wakacyjny weekend we Wrocławiu. Zabieramy was na festiwal Pasi Brzucha na Partynicach. 3 dni pysznego jedzenia, muzyki i atrakcji. A propos koncertów, dziś 5 Wademien o 21.15, Wad Stoja wcześniej po godzinie 20, a Leroy zagra koncert po godzinie 22. Na koniec Silent Disco. Jutro na scenie chociażby m.in. Mezo, czy też Sebastian Fabiański. No a w niedzielę koncert chociażby Sucharski, czy też Raz Luta. Ten koncert zacznie się o godzinie 19.15 na finał festiwalu Poparzeni Kawą 3. To wszystko na Partynicach. Bawcie się dobrze, przyjemności.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ina i Deja Vu, czyli zjawisko, w którym wydaje nam się, że już coś robiliśmy, coś widzieliśmy wcześniej. A naukowcy ostatnio podobno odkryli, czym ono jest. No i tutaj przede wszystkim kłania się nasza wyobraźnia, która niejednokrotnie potrafiła nas zaskakiwać. W tym przypadku to ona jest odpowiedzialna za to zjawisko. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzamy dla was najnowsze prognozy meteo w Radiu Gra, a później dobrze pogramy.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
10: I dlatego wróciłeś na studia?
9: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Po reklamie.
18: 32 stopnie Celsjusza. Taka temperatura we Wrocławiu utrzyma się już do późnych godzin popołudniowych. Pamiętajcie jednak, że ta odczuwalna przez gęstą zabudowę, beton i asfalt jest dużo wyższa. Dochodzi do 35 na plusie. Biometr przez upał pozostaje niekorzystny pomimo stabilnego, choć wysokiego ciśnienia. Barometr w studiu Radia Gra pokazuje 1020 hektopaskali.
19: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tanecznie docieramy prawie do godziny 16 w Radiu Gra FM. A propos tańca, potańcówka na rynku to propozycja na najbliższą sobotę od godziny 18 do godziny 22. Będzie też lekcja, otwarta lekcja baczaty dla tych, którzy lubią powyginać śmiało ciało. Polecamy, to propozycja na sobotę, kolejna potańcówka we Wrocławiu na Placu Wolności. 11 lipca, później kolejna 25. Proszę pisać w kalendarze, żeby nie przegapić. No i przyjemności życzymy, bawcie się dobrze. A u nas za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MLG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
15: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
16: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: Też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Po reklamie.
0: To już 16 na zegarach, a to oznacza, że przed nami kolejny serwis informacyjny. Czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat.
2: Przy mikrofonie Daniel Chawrylenia, witam ponownie. 50 kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież w czerwcu w województwie dolnośląskim. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego statystyki są lepsze niż rok temu, jednak przed kontrolerami nadal sporo pracy. Rafał Fałkowski przypomina, że od dzisiaj wraca też wakacyjny zakaz ruchu ciężarówek w weekendy.
19: Wszystkie soboty, niedziele w lipcu i w sierpniu będą objęte kontrolą zakazów. Zakazy obowiązują w piątek od 18 do 22 i w sobotę od 8 do 14 oraz w niedzielę od 8 do 22. Ten obowiązek przestrzegania zakazów obejmuje pojazdy ciężarowe z niektórymi wyjątkami powyżej 12 ton.
2: Kontrolę autokarów organizatorzy wyjazdów mogą zgłosić za pośrednictwem formularza na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.
22: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Piękne, lecz ulotne chwile. Dziwidło olbrzymie, które sprowadziło do ogrodu botanicznego setki odwiedzających, zaczęło przekwitać. To roślina, która pokazuje się w całej okazałości raz na 7 do 10 lat, wydzielając zapach padliny. Ci, którzy chcieli obejrzeć ten wyjątkowy spektakl na żywo, czekali w kolejce nawet 3-4 godziny. Wśród nich pani Barbara z mężem.
23: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
24: Specjalnie dla dziwidła?
23: Specjalnie.
24: Nie mogę się nadziwić.
23: No czasami tak trzeba.
24: Kocha pani przyrodę, rośliny?
25: Ona mnie kocha, proszę pani.
24: To na pewno, ale widzę, że dziwidło chyba też zajmuje specjalne miejsce w sercu.
23: Tak, zgadza się. W ogóle lubię tutaj przyjeżdżać. Tak.
24: Zapach już trochę mniej intensywny niż w nocy.
23: Intensywny, tak. No i no nie jest też tak rozłożony, jak był w nocy. No ale mimo wszystko warto było.
2: Pracownicy ogrodu zabezpieczyli pyłek kwiata, aby w przyszłości zapylić inne kwitnące osobniki, co jest kluczowe dla ochrony tego niezwykle rzadkiego gatunku. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra FM. Zmieniamy temat. Dziś na skwerze wrocławianek stanął parkiet taneczny. Do niedzieli w ramach Święta Wrocławia mieszkańcy będą mogli oglądać na nim pokazy taneczne, ale wziąć też udział w lekcjach otwartych. To również zapowiedź Polskiej Platformy Tańca, tłumaczy w rozmowie z Radiem Gra Marek Gluziński, kurator Polskiej Platformy Tańca Wrocław 2026.
26: Będzie można zobaczyć 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury. Będzie można wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących, dodatkowych spektaklach, spektaklu wrocławskim, który otworzy Polską Platformę Tańca. W tej chwili właśnie jest produkowany, realizowany. Te wszystkie działania będą do zobaczenia we wrześniu.
2: Dodajmy, że parkiet zostanie we Wrocławiu na całe wakacje. W lipcu przeniesie się do Parku Staromiejskiego na scenę letnią Teatru Lalek. Będzie można z niego korzystać samodzielnie po wcześniejszej rezerwacji.
22: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Ma on być ustalony z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza, także na kontrakcie.
27: Chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje też, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da sygnał w szpitalu, gdy lekarz przekroczy limit czasu pracy. IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed upałami dla Dolnego Śląska i Wrocławia. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 34 do 38 stopni, w niedzielę od 36 do 42 stopni, a w poniedziałek od 28 do 34. Temperatura minimalna nocą będzie wahać się między 19 a 24 stopniami. Okres zagrożenia trwa od jutra od 11 do poniedziałku do 20.
0: Piątek, piąteczek, piątunia i wszystko jasne. O tej porze już chyba można sobie pozwolić na nieco większą dawkę swobody. Mam nadzieję, że to będzie przyjemne, bo na pewno będzie gorące popołudnie. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Hity pełne energii i pełne słońca w Radiu Gra. Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek i Black Eyed Peas po czwartej. Marcin Misiecki, witajcie.

0: To już dziś przypominamy wielkie żużlowe emocje na Olimpico. Sparta podejmie GKM, który jest rewelacją tej części rozgrywek w ligowym zestawieniu. Grudziądz jest na pierwszym miejscu z 14 punktami. Wrocławianie mają dokładnie tyle samo oczek. No więc jedziemy po bonus. Dzisiaj wieczorem 20:30. Pogoda już powinna być w miarę łagodna o tej porze, bo niektóre mecze, te niedzielne szczególnie, zostały przesunięte. Od na przykład mecz Zielonej Góry z Lubinem na 19, a na 21 aż mecz Gorzowa z Lesznem. To w niedzielę, nasz mecz dzisiaj o 20:30.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj.

0: wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

To jest Bruno Mars w Radiu Gra FM. Zaglądamy na plac Solny, który pozostanie zamknięty dla samochodów i motocykli w nocy oraz w weekendy, aż do końca wakacji. Dlatego, że miasto zdecydowało się przedłużyć pilotaż taki, który polega na tym, aby wyłączyć z ruchu właśnie wieczorami i w weekendy tę część miasta. Ma być ciszej, spokojniej i jest, jak mówią mieszkańcy, i bezpieczniej, bez uciążliwego hałasu. Więc przypominamy, zakaz wjazdu obowiązuje od poniedziałku do czwartku, od 22 do 5 rano i od piątku od 18 aż do poniedziałku do 5 rano. Wyjątek dotyczy mieszkańców, przedsiębiorców oraz gości hotelowych tej części naszego miasta.

0: Męskie granie orkiestra sobie i wam. No a propos męskiego grania, w tym weekend ono startuje w Żywcu w amfiteatrze. Gdyby komuś było na południe, w pobliże, to wpadajcie, tam się będzie działo. Później dopiero w lipcu Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Tak wygląda układ męskiego na ten rok. A jak wygląda układ, jeżeli chodzi o aurę? Co nam przyniosą najbliższe godziny? O tym za chwilę w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Barbara, rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
5: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
6: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Po reklamie.
20: IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed upałami dla Dolnego Śląska i Wrocławia. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 34 do 38 stopni, w niedzielę od 36 do 42 stopni, a w poniedziałek od 28 do 34. Temperatura minimalna nocą będzie wahać się między 19 a 24 stopniami. Okres zagrożenia trwa od jutra od 11 do poniedziałku do 20.

0: Przypominam, że to już dzisiaj. Fani Sanach opanują Wrocław, dokładnie Tarczyński Arena o godzinie 20. Koncert Sanach na stadionach. No i Tarczyński Arena ma się wypełnić po brzegi. Będziemy śpiewali szampany i wszelkie inne przeboje z panią Zuzą Zuzanną, którą gorąco pozdrawiamy i witamy po raz kolejny w mieście Wrocławiu. Będzie się działo wieczorem, a i będzie też dodatkowa komunikacja dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć na ten koncert.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
7: Będę był to restaurant.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: szczegóły na biedronka.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.
3: 26 dzień czerwca w kalendarzu, piątkowe popołudnie, 17 na zegarach. Słuchacie Radio Gra, czas na raport.
4: Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Po zderzeniu 5 samochodów osobowych autostradowa obwodnica Wrocławia jest zablokowana w kierunku Warszawy, poinformowały służby drogowe. W wypadku 5 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko. Służby drogowe zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław Zachód. Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu przygotowuje się do przetargu na modernizację terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 90 przy ulicy Orzechowej. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu wrocławskiego budżetu obywatelskiego Zielony Gaj. W planach przewidziano budowę 2 nowoczesnych kortów tenisowych z akrylową nawierzchnią i oświetleniem, które umożliwi korzystanie z obiektów także po zmroku. Teren zostanie wyposażony w nowe ławki, kosze na śmieci oraz zyska nowe zagospodarowanie zieleni. Przewidziano także odnowienie miasteczka rowerowego, które otrzyma nową nawierzchnię, oznakowanie drogowe i sygnalizację świetlną do nauki bezpiecznej jazdy. Dodatkowo pojawi się stacja naprawy rowerów oraz nowe stojaki rowerowe. Cały obszar zostanie objęty monitoringiem. Dodajmy, że w pobliżu, w Parku Słonecznym, planowana jest także realizacja projektu Idę na plażę, w ramach którego powstaną 2 pełnowymiarowe boiska do sportów plażowych. Po południowym raporcie Radia Gra teraz przypomnienie dla wszystkich szukających ochłody. Wszystkie wrocławskie kąpieliska są już otwarte. Dużym zainteresowaniem wrocławian cieszy się kąpielisko Glinianki. To, co przekazał nam Maciej Moczko, rzecznik WCT Spartan, przeszło w ostatnim czasie sporo zmian.
6: Po 20 chyba latach wróciła wypożyczania sprzętu wodnego, tak, czyli kajaki, rowerki, te nasze supy. Tak. Do tego jest wake park dla osób, które już coś pływają, mogą również skorzystać z jazdy na desce na takim wyciągu. W ciągu wodnym plaża jest uregulowana, brodzik ze względu na to, że coraz więcej rodzin z dziećmi przychodzi, został powiększony specjalnie dla nich, wstawione 2 małe zjeżdżalnie dla dzieciaczków, także ten obiekt rozwija się, chcielibyśmy więcej, liczymy na więcej, gdyż cały czas w głowie mamy, żeby powstała tam wioska saunowa.
4: Ale Glinianki to nie tylko kąpielisko, można tam też na przykład biwakować, szczegóły sprawdźcie na stronie Spartana.
5: Wiadomości Radia Gra.
4: Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jak na razie jedyną osobą, która chciałaby być premierem Wielkiej Brytanii. Brytyjscy komentatorzy patrzą jednak na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Dlaczego? Posłuchajcie.
7: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andy'ego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł: niewiele. Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze.
4: O tym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Przez resztę popołudnia i wieczór temperatura we Wrocławiu utrzyma się w przedziale od 28 do 31 stopni Celsjusza, w nocy minimalnie 17, jednak prawdziwych tropikalnych warunków zaczniemy doświadczać od jutra. W sobotę słupki rtęci w stolicy Dolnego Śląska dojdą do 36, a w niedzielę i poniedziałek do nawet 40 stopni. Temperatura minimalna nocami będzie wahać się między 19 a 24 stopniami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Niech moc piątkowego popołudnia będzie z wami. Niech to będzie taki czas, kiedy już można otwierać weekend. Niektórzy już to mają za sobą od godzinki. Są szczęśliwcy, którzy po 15 nawet kończyli pracę. Pozdrawiamy was serdecznie. Na Rodos, na kocykach, na plaży, a może gdzieś nad wodą, gdziekolwiek jesteście. Albo w samochodach, wiadomo. Gramy. Hity pełne energii, za chwilę John Jett, a później Bausa.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

Na mundialu dzieje się dużo, za wielką wodą. No właśnie, gospodarze Stanów Zjednoczonych uległy Turcji wczoraj w nocy, no ale Niemcy z Ekwadorem 2-1. Ho, kto by się spodziewał. Wielkie Curaçao nie dało rady Wybrzeżu Kości Słoniowej. Szwecja, Japonia 1-1. Paragwaj, Australia 0-0. No a dziś ten najbardziej chyba interesujący mecz to wiosłujący Norwegowie, Wikingowie, którzy zagrają z Francją o godzinie 21:00. No i tu się może dziać. Później Senegal z Irakiem o tej samej porze. W nocy Republika Zielonego Przylądka podejmie Arabię Saudyjską, a Urugwaj zagra z Hiszpanią i to też może być całkiem ciekawe spotkanie dla tych, którzy być może poświęcą nockę na mundial. Bawcie się dobrze.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: kolego.
1: Wiatraki, klimatyzacja, dużo, dużo wody to must have na ten weekend, bo bez, no właśnie, chronienia się może być ciężko. Słupki mogą pokazywać w mieście, regionie, w okolicach nawet 40 jutro i pojutrze w poniedziałek. Nadal ciepło, ale już nie tak upalnie. Tak wynika na teraz z mapy meteo. Zresztą szczegóły mamy dla was za chwilę w Radiu Kraj.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie.
16: Przez resztę popołudnia i wieczór temperatura we Wrocławiu utrzyma się w przedziale od 28 do 31 stopni Celsjusza, w nocy minimalnie 17, jednak prawdziwych tropikalnych warunków zaczniemy doświadczać od jutra. W sobotę słupki rtęci w stolicy Dolnego Śląska dojdą do 36, a w niedzielę i poniedziałek do nawet 40 stopni. Temperatura minimalna nocami będzie wahać się między 19 a 24 stopniami.
17: Jest Radio Gra.

0: A i tak też pięknie kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Gra. Za chwilę po 18:00 Bartek Adamusik zagra wam w wakacyjnym klimacie. Przyjemności, bawcie się dobrze, niech to będzie piękny, wyjątkowy, bo ciepły to wiemy, że będzie weekend. Marcin Wisiecki, dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
16: Po reklamie.
17: Piątek, 26 czerwca, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
18: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. I na początek przypomnienie, jutro rozpocznie się remont torowiska tramwajowego na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Prace obejmą kompleksową przebudowę torów na odcinku od Placu Powstańców Wielkopolskich do stacji paliw oraz modernizację sieci trakcyjnej od wiaduktu kolejowego przez mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. Remont podzielono na etapy. W pierwszym z nich, który potrwa do 16 lipca, ruch samochodowy na Trzebnickiej będzie odbywał się jednym pasem, a skrzyżowania Kleczkowska Trzebnicka i Trzebnicka Zakładowa pozostaną przejezdne we wszystkich relacjach. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Kraszewskiego. Możliwy będzie tylko skręt w prawo w kierunku centrum. Wyznaczone zostanie przejście dla pieszych przez plac budowy. Zmiany obejmą również komunikację tramwajową. Linie 1 i 7 pojadą objazdem przez plac Staszica, Rejmonta, Most Osobowicki, Bałtycką do Żmigrodzkiej. 8 skierowana zostanie przez Mosty Warszawskie, Kromera, Toruńską i Kwidzyńską na Kowale. Całość prac potrwa około 12 tygodni, a koszt inwestycji to blisko 12 milionów złotych.
19: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Kontynuujemy przegląd tego, co będzie działo się we Wrocławiu jutro. Na Bastionie Sakwowym ponownie odbędzie się Wielkie Wrocławskie Śniadanie. Organizatorzy przygotowali 1700 bezpłatnych porcji degustacyjnych, które serwować będą znane wrocławskie restauracje, m.in. Meistersztyk, Folgujemy, Freska, O Zboże czy Chingu. Na uczestników czeka także muzyka na żywo, dekoracje oraz widok na panoramę miasta. Dodatkowo będzie można odwiedzić stoiska dolnośląskich producentów i spróbować regionalnych specjałów. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9:30-12:30. Zainteresowanie było bardzo duże. Wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: Akrobaci unoszący się nad publicznością, teatr uliczny, nowy cyrk i całodniowy program rodzinnych atrakcji. W niedzielę z kolei, w ramach obchodów Święta Wrocławia, przestrzeń przed Centrum Kultury Agora zamieni się w otwartą scenę. W programie nie tylko spektakle, ale również warsztaty, zaznacza Karolina Wojciechowska z Agory.
16: Nasi mali uczestnicy wcielą się w tak naprawdę rzemieślników teatralnych i będą mieli okazję stworzyć swoje lalki, które tak naprawdę będą tworzyć na różnych stanowiskach. Każde z stanowisk będzie odpowiedzialne trochę za inny element lalki i na koniec warsztatów będziemy tworzyć taką mini paradę z tych lalek, które właśnie stworzą uczestnicy podczas warsztatów.
18: Udział w wydarzeniu jest darmowy. Start zaplanowano na godzinę 15, a więcej informacji znajdziecie na stronie ckagora.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
18: To będzie bardzo gorący i upalny weekend we Wrocławiu. Synoptycy z IMGW ostrzegają, że w sobotę temperatura dojdzie do 36, a w niedzielę i poniedziałek nawet do 40 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna będzie się wahać między 19 a 24 stopniami. Uważajcie na siebie i innych, to naprawdę nie są przelewki.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
17: Ależ nam się kumulacja trafiła. Piątek po godzinie 18 dla niektórych początek weekendu, a dla niektórych także początek wakacji. DJ Ortega z tej strony. Cześć, dzień dobry. Ruszajmy zatem z tym pierwszym, chyba można to już oficjalnie powiedzieć, wakacyjnym, roztańczonym Radiem Gra.

0: do słonecznego grania. Dzisiaj w roztańczonym radiu gramy. Zresztą nie tylko dzisiaj, wakacje przed nami, więc będziemy was regularnie częstowali takimi wakacyjnymi kawałkami. Ja natomiast czytam właśnie o nowym urlopowym trendzie, który pojawił się w Europie. Hotelarze informują, że coraz więcej osób jedzie na urlop, żeby w spokoju poczytać książkę. Hotele więc wychodzą im naprzeciw, organizują specjalne strefy dla czytelników, kompletują hotelowe biblioteki, tak żeby można było w trakcie wolnego spokojnie zagłębić się w tej odkładanej, powiedzmy sobie to szczerze, przez kilka miesięcy lekturze. No dobrze, to u nas za moment pierwsza gwiazda wśród czytelniczek, no i pierwsza czytelniczka wśród gwiazd, Dua Lipa Houdini, już za moment w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Po reklamie.
6: To jest

Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

hity idealne na początek weekendu, idealne też na rozpoczynające się wakacje. Black Eyed Peas przed momentem na naszej antenie, a już za chwilę rodzeństwo, bracia bliźniacy, którzy dogadują się bardzo dobrze i raz na czas wypuszczają nam nową wersję znanego numeru. Dadox, How Does It Feel? Już teraz w Radio Gra.

0: niewykluczone, niewykluczone, że właśnie tak będą brzmiały wakacje 2026. Klimaty afro, klimaty latino coraz częściej pojawiają się na światowych listach przebojów. Topic i Becky G w radiu gra przed momentem, a ja sprawdzam właśnie co ciekawego na mundialu w ten weekend. W sobotę ostatnie mecze fazy grupowej, między innymi Kolumbia, Portugalia, no a w niedzielę rusza już faza pucharowa i kolejne mundialowe emocje. Także wybaczamy niewyspanie, wybaczamy brak kontaktu. Mecze na mundialu tym razem w nocy, także kibice nie mają łatwo i tak będzie jeszcze przez 3 tygodnie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Barbara! Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Po reklamie.
11: To będzie bardzo gorący i upalny weekend we Wrocławiu. Synoptycy z IMGW ostrzegają, że w sobotę temperatura dojdzie do 36, a w niedzielę i poniedziałek nawet do 40 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna będzie się wahać między 19 a 24 stopniami. Uważajcie na siebie i innych, to naprawdę nie są przelewki.
12: To jest Gra FM.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, podobno o życiu romantycznym, powolnym i pełnym tańca. I to właśnie może być plan na ten weekend, albo nawet, jak ktoś się rozpędzi, nawet na całe wakacje. Tutaj Roztańczony Radio Gra. W piątki o tej porze gramy wam taneczne, słoneczne hity. Za chwilę godzina 19.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet.
7: Miski wypełnione po brzegi.
8: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Halo Wrocław. Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Po reklamie.
11: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

Jeszcze przypomnę tym wszystkim, którzy gdzieś pogubili się w kalendarzu. Tak, mamy wakacje. Wakacje 2026 stały się faktem. Nawet jeżeli sezon urlopowy jeszcze Was nie dotyczy, to może warto w ten weekend zrobić sobie taką małą wakacyjną rozgrzewkę. Zwłaszcza, że pogoda podobno już typowo letnia. Na rozgrzewkę przed weekendem Radio Grek co tydzień. Zresztą gramy Wam te najbardziej taneczne przeboje. Robin Schulz przed momentem, mistrz wakacyjnych brzmień, a już za chwilę Azizam od Eda Sheerana.

0: czasem zdarza się i tak, że numer sprzed 20 lat, no nie ukrywajmy, trochę zapomniany, zyskuje nowe życie. Rok 2002, włoski house'owy skład Milki nagrywa debiutancki singiel, który co prawda we Włoszech nie przyjmuje się jakoś niesamowicie, ale podoba się na przykład w Wielkiej Brytanii i Stanach, no i tym samym za jakiś czas staje się międzynarodowym hitem. Teraz Milki wrócili najpierw w nieoficjalnych remiksach DJ-ów na wielkich festiwalach, no a później także na radiowych playlistach i w oficjalnym remiksie od Davida Guetty. U nas dzisiaj playlista też bardzo wakacyjna. Axwell i Ingrosso już za parę chwil. Tak właśnie na ten pierwszy wakacyjny wieczór.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: awans do domu po długim roku szkolnym ze świadectwem pod pachą. A tak właśnie gramy w piątki w roztańczonym Radio Gram. 20 już za parę chwil, po 20 m.in. o tym, gdzie Polacy w tym sezonie wyruszają na wakacje.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie.

0: Dużo wakacyjnych tematów dzisiaj w roztańczonym radiogram, ale to chyba nie dziwi, w końcu mamy pierwszy wakacyjny wieczór Ace of Base przed momentem na naszej antenie, a ja czytam właśnie o tym, gdzie Polacy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop. Czołówka bez większego zaskoczenia i chyba bez większych zmian: Włochy, Hiszpania, Grecja, tam wybieramy się najczęściej, ale najszybciej rosnącym kierunkiem jest Albania. Podobno wybrzeże piękne, hoteli coraz więcej, a ceny nieco niższe niż u tych bardziej popularnych sąsiadów. Także tyle o urlopach zagranicznych, a jeżeli w ten weekend wyjazd jeszcze się nie kroi, to nic straconego na własnym balkonie. W naszej okolicy temperatura taka sama jak w Albanii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Shakira i hymn trwającego mundialu. Shakira podobno na mistrzostwach nie tylko śpiewa, ale także kibicuje. Niedawno wypatrzyli ją na meczu Argentyna-Austria. Także chłopaki nabiegali się 90 minut. Messi 2 gole w meczu, ale i tak część relacji była wyłącznie o Shakirze. No ale tak to już jest z tymi największymi gwiazdami. My w Roznajczonym Radiu Gra pozostajmy jeszcze przy tych największych. Britney już za moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: gigantyczna fala upałów czeka nas podobno w ten weekend. Sprawdzam właśnie informacje od synoptyków. Specy od pogody ostrzegają, będzie gorąco i trzeba to zdecydowanie wziąć pod uwagę, planując dwa najbliższe dni. Ale na razie piątkowy wieczór, na razie temperatura całkiem przyjemna. No i pod ten gorący weekend gramy wam te gorące, taneczne hity.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Po reklamie.

Z tą osobą, z którymi nie warto zadzierać. Czytam właśnie o tym, że Katy Perry wraca. Ostatnio jest jej zdecydowanie więcej. A są koncerty, jest nowa muzyka, ale są też niewybrane żarty ze swoich byłych. Tak było ostatnio na koncercie w Hiszpanii. W trakcie jednego z numerów na scenie pojawił się ogromny ekran w kształcie telefonu komórkowego, na który dzwonili jej byli. A Katy teatralnie te połączenia zrzucała. Na szczęście aktualny mężczyzna też dzwonił i on się dodzwonił. Także tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Mozzie Money Trips już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gra.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: No i proszę, to jest właśnie międzynarodowa kariera. Czytam właśnie o rekordach, które tuż za naszą granicą bije aktualnie Ewa Farna. 30 tysięcy osób przyszło na ostatni jej występ w ramach 20-lecia działalności artystycznej. To jest pierwszy z kilku zaplanowanych koncertów na największym obiekcie w Czechach. Także Ewa Farna teraz zdecydowanie wysoko, ale u nas pierwszy weekend wakacji też z dużymi koncertami polskich gwiazd. Sanach na stadionie we Wrocławiu, natomiast Dawid Podsiadło na Narodowym w Warszawie i to przez 2 dni. Jeszcze tylko przypomnę, że lato dopiero się nam zaczyna, zaczynają się wakacje, także okazji na takie muzyczne, festiwalowe przygody będzie jeszcze naprawdę sporo.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media.

0: Balance.
1: Zdrowit.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia. Gra FM.

0: I to wszystko na dzisiaj. Roztańczone Radio gra również w wakacje, także podawkę tanecznych hitów po długim tygodniu można wpadać właśnie tutaj. Ja się żegnam, DJ RTK, dzięki za dziś i do usłyszenia.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.

0: pieniądze.
1: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcesz.

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

To jest Gra FM.

Radio Gra. Hity pełne energii. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: List spotykam je co dnia.

A towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Call it